0: Frozen. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Na wakacje.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Zostajem Jolke.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?
0: Czy

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dzisiaj w programie europejscy producenci szukają oszczędności. Jak uniknąć awarii w czasie wakacji?

0: wakacyjnych wyjazdów. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
0: Nie tylko Volkswagen prowadzi działania, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej firmy. Wirtualny Nowy Przemysł informuje, że Renault ogłosiło pierwszy etap programu dobrowolnych odejść, który według założeń obejmie 800 inżynierów we Francji. Docelowo skala zwolnień ma sięgnąć 2000 osób na całym świecie. Oszczędności szuka też Mercedes, który zwrócił się do pracowników z apelem, by zgodzili się na dłuższą pracę przy zachowaniu obecnego wynagrodzenia. Przesunięto również wypłatę jednorazowej premii. Jednocześnie część produkcji komponentów ma zostać przeniesiona do lokalizacji generujących niższe koszty. Zarząd Mercedesa tłumaczy swoje działania chęcią uniknięcia zwolnień oraz zamykania zakładów pracy. Teraz jak uniknąć awarii w czasie wakacyjnych wyjazdów?
1: Porady ekspertów.
0: Codzienna jazda po mieście nie stawia przed samochodem takich wyzwań jak wielogodzinna letnia trasa. W czasie podróży silnik często pracuje na wysokich obrotach, a układ chłodzenia oraz pozostałe podzespoły muszą radzić sobie oprócz tego, że z obciążeniem, to z wysoką temperaturą otoczenia. To właśnie wtedy najłatwiej o pojawienie się różnych lekceważonych wcześniej usterek. Dlatego przed wyjazdem na urlop dobrze jest sprawdzić kilka podstawowych elementów auta, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na początek olej silnikowy, choć w sprzedaży dostępne są oleje typu Long Life, nie zaleca się nadmiernego wydłużania okresów między wymianami, czyli średnio co 10 tysięcy kilometrów lub według zaleceń producenta. Plus przy okazji zawsze wymieniamy filtr oleju. A filtr powietrza co najmniej raz w roku. Obie czynności mają bezpośredni wpływ na trwałość silnika i jego prawidłowe działanie w trasie. Przed podróżą trzeba sprawdzić też poziom płynu chłodniczego, który powinien mieścić się między oznaczeniami na zbiorniku wyrównawczym. Istotna jest także kontrola szczelności układu oraz stanu przewodów, ponieważ wszelkie wycieki mogą prowadzić do przegrzania silnika. Płyn chłodniczy wymienia się zwykle co około 2 lata.
1: Autoradio.
0: Warto również skontrolować akumulator, oczyścić jego zaciski, sprawdzić napięcie spoczynkowe. Wolniejszy rozruch silnika może świadczyć o jego osłabieniu. Trzeba pamiętać, że zarówno niskie, jak i wysokie temperatury negatywnie wpływają na pracę baterii. Kolejny element opony. Warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia, pęknięcia, nacięcia czy nierówne zużycie bieżnika. Minimalna dopuszczalna głębokość tegoż wynosi, przypomnę, 1,6 mm. Jednak większa wartość zapewnia lepszą przyczepność, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane na zimnym ogumieniu, najlepiej tuż przed wyjazdem. Warto kierować się wartościami podanymi przez producenta. I na koniec jeszcze klimatyzacja. W upalne dni jej działanie staje się kluczowe dla komfortu podróży. Układ powinien równomiernie chłodzić kabinę, a wentylacja działać na wszystkich ustawieniach. Istotna jest także szybka reakcja na zmianę temperatury. Serwis klimatyzacji robimy raz w roku, bo czynnik chłodniczy stopniowo znika z układu i warto o tym pamiętać. Niepokojące objawy, takie jak słabsze chłodzenie, parujące szyby czy nieprzyjemny zapach z nawiewów mogą wskazywać na konieczność wizyty w serwisie. Przy okazji warto zwrócić uwagę także na stan filtra kabinowego. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia. Szczęśliwych podróży.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: biorę. Reklama. Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na Zaporze w Pilchowicach trwa usuwanie skutków śnięcia ryb. Zaporę odwiedziła wojewoda dolnośląska.
5: Dzisiaj te warunki są już w normie.
4: I bezzałogowe statki powietrzne nad gminą Lubin.
6: Informujemy o tym publicznie, żeby nikt się nie niepokoił.
4: O tym już za chwilę, a na początek prokuratura okręgowa w Świdnicy, która wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, ja na początku wyjaśnię, że informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na tę publikację sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
8: To dysponujemy relacją samego prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w tej trakcie przejazdu z Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No, zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
7: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
8: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała tutaj do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś, może zwrócimy się jakieś inne dane czy informacje, może do jakichś innych podmiotów.
7: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dzisiaj przed południem wojewoda dolnośląska Anna Żabska odwiedziła Zaporę w Pilchowicach. Jej wizyta była związana z katastrofą ekologiczną. Jak poinformowała wojewoda, działania służb koncentrują się obecnie przede wszystkim na ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
5: Zleciliśmy badania, które przeprowadził i prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także sanepid, do tego by mieć pewność, że te wszystkie ujęcia wody, które są w pobliżu, są bezpieczne dla mieszkańców. I mogę poinformować, bo ten monitoring i te badania prowadzone są na bieżąco, szanowni państwo. Mieliśmy informacje z poniedziałku, mieliśmy informacje z wtorku. Dzisiaj mamy aktualne informacje, które przekazał nam Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, czyli te działania, które zostały podjęte przez spółkę Tauron o usunięciu tych martwych ryb, one przynoszą już zakładane efekty.
9: Zbigniew Grześków, jestem wicestarostą powiatu lwóweckiego. Jeżeli chodzi o wodociągi, absolutnie pani dyrektor zapewnia, że woda jest na bieżąco badana i jest przydatna do pożycia.
10: Państwo macie sygnały od mieszkańców, że coś jest nie tak?
9: Jeżeli chodzi o wodę do użytku, nie, raczej nie. Tylko sygnały, i to częste sygnały, jeżeli chodzi o faunę i florę, powiedzmy, tej rzeczki i możliwość ewentualnego korzystania z bobru. Mówię nie tylko w postaci kąpieliska, ale także w postaci spływów kajakowych. Różne sytuacje na spływach się zdarzają. To nieraz trzeba wejść do wody, nieraz się kajak przywróci. A mamy takie duże obawy, bo jest takie kąpielisko trochę oddalone od tego miejsca, 25 bodajże kilometrów, Rakowice Małe. taki duży zbiornik wodny, nacieku właśnie wodnym po Bobrze i tam w czasie letnim używany jest ten zbiornik przez wielu, wiem, że nielegalnie, ale do kąpania, do użytkowania. Odruch ludzki.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Do soboty mieszkańcy mogą zauważać nad częścią gminy Lubin bezzałogowe statki powietrzne. To planowane loty testowe prowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
2: Na terenie gminy prowadzone są loty z wykorzystaniem dronów. Ich celem jest sprawdzenie poprawności działania nowo powstałej infrastruktury, która została zainstalowana w ramach projektu tworzenia Dolnośląskiej Strefy Powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych. Rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
6: Informujemy o tym publicznie, żeby nikt się nie niepokoił, bowiem gmina Lubin uczestniczy w tym przedsięwzięciu, udostępniając maszty pod infrastrukturę trackingową w zimnej wodzie, Liśćcu i Siedlcach. Loty odbywają się na wysokości od 40 do 80 metrów i potrwają do soboty 5 lipca. Wszystko odbywa się oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Te działania mają charakter wyłącznie techniczny i służą sprawdzeniu, czy cała infrastruktura działa prawidłowo przed uruchomieniem docelowej usługi.
2: O planowanych lotach zostały poinformowane Komendy Powiatowe Policji w Lubinie i Polkowicach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy. Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
2: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
2: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
5: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
6: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
5: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
2: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilo.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Tam daleko na tym turnieju mają Igę Świątek, a my tutaj mamy piątek, czyli Świątek. Jakby nie patrzeć, 3 lipca, 181 dni do końca roku. Upał naprawdę już zelżał, dzisiaj od 19 do 22 stopni, teraz przyjemne 13-14 stopni. Weźcie ze sobą coś, co ochroni was przed chłodnym wiatrem, padać na szczęście nie powinno. Dzień dobry, witajcie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Mamo! Będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Sophie Tucker, Bomba Estéreo i Playa Grande, czyli wielka plaża. A na zegarze to jest 14:30 po szóstej.
1: Muzyczne radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: To już sprawdziliśmy, to teraz pozwólcie, że sprawdzimy, co to za dzień mamy. O, wystartuje czy nie wystartuje?
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Proszę bardzo, wzięło i wystartowało. Sprawdzamy, piątek, 3 lipca, Jacek, Mirosław, Tomasz. Jesteście tam? Panowie, macie dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy ta wiedza wam się do czegoś przyda, ale słońce wstało o 4:49, a zajdzie o 21:14. Dzień krótszy od najdłuższego, zatem będzie o 7 minut już. Smutne to. Dzień będzie trwał 16 godzin i 25 minut. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. David Lynch, wokalista grupy The Platters, skończyłby dzisiaj lat 97, zmarł w roku 1981, miał wtedy lat 51. W 1952 roku urodziła się Laura Branigan, piosenkarka pop, niepolska, zmarła w roku 2004, mając lat 52. Janusz Józefowicz kończy dzisiaj lat 67, to polski choreograf, reżyser, dyrektor teatru Buffo i mąż swojej żony, wiadomo. W roku 1960 urodził się Vince Clarke, współtwórca i członek takich formacji jak Depeche Mode, Yazoo, The Assembly i Erasure, a w

0: roku 1969 zmarł Brian Jones, założyciel, pomysłodawca nazwy i lider formacji The Rolling Stones. Urodził się 28 lutego roku 1942. Odchodząc miał lat 27. Jim Morrison odszedł 55 lat temu. To wokalista formacji The Doors. Urodził się w roku 1943, a odchodząc również miał lat 27. Mela Koteluk, czyli Malwina Koteluk, kończy dzisiaj lat 41. To polska wokalistka i autorka tekstów. A w roku 2002 odeszła Łucja Prus, piosenkarka polska, urodzona w roku 1942, odchodząc miała lat 60. Tego samego dnia, tego samego roku, czyli 2002, urodziła się Loi, czyli Leonie Greiner, piosenkarka niemiecka, znana na całym świecie.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską. Kalendarium regionu.
0: No to ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. 3 lipca pod tą datą historia zapisała, iż w 1881 roku został wydany w Jeleniej Górze pierwszy numer miesięcznika Der Wanderer im Riesengebirge w nakładzie 1500 egzemplarzy. Czasopismo wychodzi z niewielkimi przerwami aż do roku 1943. Jego wydawcą przez wiele lat było Towarzystwo Karkonoskie. Zawierało ono, to czasopismo, wiele artykułów o tematyce krajoznawczej. We wszystkie dostępne numery pisma oglądać można w wersji cyfrowej na stronach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej prowadzonej przez Książnicę Karkonoską. A w roku 1866 pod Sadową na terenie Czech doszło do bitwy wojsk pruskich i austriackich, w której to ostatecznie zwyciężyli Prusacy, potwierdzając swoją pozycję wśród krajów niemieckojęzycznych. 115 tysięcy piechurów, 10 tysięcy kawalerzystów zaatakowało Austriaków, przechodząc przez przełęcze sudeckie. A w 1907 roku zakończył swoją kurację w Szczawnie-Zdroju jeden z najpopularniejszych pisarzy niemieckich, Karol May. Autor przygód Winnetou i Old Shatterhanda przebywał w pensjonacie Belvedere. Dziś jest to sanatorium. Zacisze.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Witajcie kochani, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pektus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Słuchajcie go nadal.

0: No i wykrakali. Tak u nich na balkonie stygło to lato, stygło, że wystygło. No o 6.31.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: O 6.31 jest raptem od 14 do 16 stopni i to są bardzo przyjemne temperatury. Już człowiek nie tęskni tak za tym upałem. No i będzie nie tęsknił przez jakiś czas jeszcze, bo od 19 do 22 stopni dzisiaj będzie maksymalnie, a cały ten piątek, trzeci dzień lipca raczej będzie pochmurny z odrobinką słońca. Padać już dzisiaj nie powinno, padało w nocy, co wam zapowiadaliśmy. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj w porywach do 60 km na godzinę będzie osiągał, no i będzie nam wiał z północnego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze biometr. Ten o poranku jest obojętny. Ciśnienie wydaje się być optymalne. To 1018 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie do góry, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest wręcz idealne. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
4: Na Zaporze w Pilchowicach trwa usuwanie skutków śnięcia ryb.
5: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie.
4: Jakie są letnie trendy na rynku nieruchomości?
6: 84% badanych Polaków określa obecne ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie.
4: O tym już za chwilę, na początek. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
7: Informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na te publikacje sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
8: To dysponujemy relacją samego prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w tej trasie przejazdu z Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No, zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
7: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
8: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś, może zwrócimy się jakieś inne dane czy informacje, może do jakichś innych podmiotów.
7: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dzisiaj przed południem wojewoda dolnośląska Anna Żabska odwiedziła Zaporę w Pilchowicach. Jej wizyta była związana z katastrofą ekologiczną. Jak poinformowała wojewoda, działania służb koncentrują się obecnie przede wszystkim na ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
5: Zleciliśmy badania, które przeprowadził i prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także sanepid, do tego by mieć pewność, że te wszystkie ujęcia wody, które są w pobliżu, są bezpieczne dla mieszkańców. I mogę poinformować, bo ten monitoring i te badania prowadzone są są na bieżąco, szanowni państwo. Mieliśmy informacje z poniedziałku, mieliśmy informacje z wtorku. Dzisiaj mamy aktualne informacje, które przekazał nam Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym, czyli te działania, które zostały podjęte przez spółkę Tauron. O usunięciu tych martwych ryb, one przynoszą już zakładane efekty, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Lato to podobno ulubiony czas na poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania. Sprawdźmy zatem trendy. Maksymalnie do 4% wzrosły w ciągu roku średnie ceny ofertowe mieszkań w dużych miastach, Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. W tym samym czasie mniejsze stolice regionów, jak na przykład Jelenia Góra, rosły cenowo szybciej. Tak wynika z danych portalu ogłoszeniowego, który podsumował drugi kwartał 2026 roku na rynku wtórnym.
6: Rafał Bieńkowski. W największych miastach ceny doszły już do bardzo wysokich poziomów, dlatego przestrzeń do dalszych podwyżek jest już tam raczej ograniczona. Sprzedający nadal chcieliby uzyskiwać oczywiście wysokie stawki, ale kupujący często dochodzą do granicy zdolności kredytowej i własnej akceptacji ceny. Nasze badania przeprowadzone wśród uczestników rynku nieruchomości pokazują jasno. 84% badanych Polaków określa obecne ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie.
4: Kolejny raport o 7.30. Zapraszam w imieniu Ani Tarkoty.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey yo, this is Madison Mars and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Czy będziemy się pamiętać, tego nie wiemy, ale wiemy, że należy pamiętać o tym, żeby wziąć bilet od autobusu, chyba że macie elektronicznie, ale też wziąć, żeby zamknąć drzwi za sobą, wodę zakręcić, zapłacić rachunki, opłacić kredyt, opłacić lekarza, opłacić parking. Oj, ile tych rzeczy do zapamiętania. To było serce, czy będziemy się pamiętać? Kwadrans jest idealnie przed godziną dziewiątą. Wróć! Przed godziną siódmą. DNC, move teraz. Dziewiątą od razu.

0: Tak, ale trzeba przyznać, że wiele tych takich starych numerów jak ten, czyli Bonnie M, Gotta Go Home, starych, one są wiecznie młode, ale już takie trochę, wiecie, to jednak wywołuje uśmiech na twarzy i powoduje, że człowiek się buja i później nuci przez kilka minut pod nosem to, co oni tam śpiewali. A my mamy 10 minut przed siódmą.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: To ponoć dobry pomysł, żeby trochę przeciągać, żeby te barany mogły dolecieć i dać radyjko głośniej, żeby mogły posłuchać, co ich czeka, a nie, że później będą czekały do 9:10. No to dobrze, skoro pochwaliliście ten pomysł, to niechże będzie. Możemy zaczynać, barany dały głośniej. Barany będą mogły dzisiaj podziałać swobodniej. Luźna postawa da większą pewność siebie. Byki odkryją nowy sposób zarabiania na wakacje, ale trzeba myśleć też o czasie z bliskimi. Ewentualnie odpowiedzialności karnej. Bliźnięta przyda się dziś więcej spokoju i harmonii, dzięki temu nastąpi potrzebna odmiana. Raki nie powinny wracać do spraw, które nie mają już znaczenia, są i będą tylko przeszłością. Lwy, kreatywny sposób myślenia przyniesie spore zmiany w życiu, można liczyć na duże korzyści. Panny, kluczem do zwycięstwa będzie wytrwałość, na horyzoncie małe przeszkody w pracy. Wagi powinny unikać rozproszenia i gapiostwa. Nieuwaga może dziś sporo kosztować. Skorpiony powinny działać szybko i konkretnie. Dzień nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Strzelce we wszystkim będą mieć dużo racji, ale trzeba wiedzieć więcej niż swój koniec nosa. Wiedzieć w zasadzie też. Koziorożce się postawią... Nie, wróć! Gdy postawią się, przełamią małe przeszkody i zrealizują zamierzenia i pomysły. Wodniki mogą wpłynąć na otoczenie i sporo tym zdobyć, warto dobrze wykorzystać ten dzień. A ryby do realizacji planów na koniec tygodnia będą potrzebować dużo spokoju i cierpliwości. Piątek jest 3 lipca, jest 181 dni do końca roku, też w zasadzie jest. A Jacek indywidualista, pewny siebie myśliciel, Mirosław dokładny władczy, lubiący porządek i Tomasz praktyczny sceptyk o stałych przekonaniach mają imieniny. Zaś osoby urodzone 3 lipca to są osoby odważne i optymistyczne, które lubią podróże i nowe znajomości. Szybko się też uczą i chętnie dyskutują. Mają talent w kierunku nauk humanistycznych, jednak brakuje im wytrwałości, by rozwijać swoje talenty. Ostoją i radością jest dla nich rodzina. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający im znak zodiaku to strzelec.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: No i powiedzcie, jak to jest, że co ten człowiek nie zrobi, to od razu to jest hicior i to jest naprawdę fajna rzecz. Damiano David nazywa się ten człowiek. Ciekawe, czy David to ma na nazwisko, czy ma na imię, czy jak on tam w ogóle się nazywa, tak naprawdę nieważne. Ważne, że 3 minuty przed 7 jest, pamiętajcie o tym, żeby się nie spóźnić, zwłaszcza jak do pracy macie na 7.
1: Siema, tu Wiki, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ciekawe, czy Wiki ma wakacje, czy pracuje, czy jak. Afera u nas. Wiadomości za moment.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
2: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
4: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
2: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
5: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
2: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
6: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
2: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
7: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
2: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę, przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej Mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, licząc wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecze z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawana z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii Ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Z różnych rzeczy nasz kraj słynie na całym świecie, między innymi z papieża Polaka Jana Pawła II, wiadomka, jedynego papieża prawdziwego i bliskiego sercu Polaków, jakby powiedzieli niektórzy. Do tego stopnia papież jest znany na całym świecie, że proszę bardzo, nawet nasz region z czegoś słynie, słynie z ceramiki bolesławieckiej. Papież został też stworzony w postaci takiego popiersia, małej figurki. Jan Paweł II w postaci papieża pojawił się w Kandlu i wyobraźcie sobie, to ktoś wrzucił na Instagram i Piotr Adamczyk, aktor grający papieża, napisał w komentarzu: próbowałem kupić wyprzedany. Serio, wyprzedany co do jednej sztuki. No to jak zrobią, to pewnie wyślą zupełnie za darmożkę Piotrowi Adamczykowi, człowiekowi, który został papieżem, przynajmniej na ekranie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Ja się tylko zastanawiam, tak zupełnie prywatnie, słuchajcie, co na to Kościół, jeżeli ten papież Jan Paweł II jest w takich szatach ozdobionych w ten słynny, ceramiczny, bolesławiecki wzór. 10 po 7, dzień dobry, witajcie.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: ogłoszonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: O tym śpiewają Toads, Abigail i Akcent, a nam się wydaje, że Sugar Daddy to jest po prostu taki tatusiek co do cukrzycy, a takich to całe mnóstwo jest na świecie. 16 minut po godzinie 7 to jest pora właściwa na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dzisiaj w programie europejscy producenci szukają oszczędności, jak uniknąć awarii w czasie wakacyjnych wyjazdów. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Nie tylko Volkswagen prowadzi działania, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej firmy. Wirtualny Nowy Przemysł informuje, że Renault ogłosiło pierwszy etap programu dobrowolnych odejść, który według założeń obejmie 800 inżynierów we Francji. Docelowo skala zwolnień ma sięgnąć 2000 osób na całym świecie. Oszczędności szuka też Mercedes, który zwrócił się do pracowników z apelem, by zgodzili się na dłuższą pracę przy zachowaniu obecnego wynagrodzenia. Przesunięto również wypłatę jednorazowej premii. Jednocześnie część produkcji komponentów ma zostać przeniesiona do lokalizacji generujących niższe koszty. Zarząd Mercedesa tłumaczy swoje działania chęcią uniknięcia zwolnień oraz zamykania.

0: zamykania zakładów pracy. Teraz jak uniknąć awarii w czasie wakacyjnych wyjazdów?
1: Porady ekspertów.
0: Codzienna jazda po mieście nie stawia przed samochodem takich wyzwań jak wielogodzinna letnia trasa. W czasie podróży silnik często pracuje na wysokich obrotach, a układ chłodzenia oraz pozostałe podzespoły muszą radzić sobie oprócz tego, że z obciążeniem, to z wysoką temperaturą otoczenia. To właśnie wtedy najłatwiej o pojawienie się różnych lekceważonych wcześniej usterek. Dlatego przed wyjazdem na urlop dobrze jest sprawdzić kilka podstawowych elementów auta, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na początek olej silnikowy, choć w sprzedaży dostępne są oleje typu Long Life, nie zaleca się nadmiernego wydłużania okresów między wymianami, czyli średnio co 10 tysięcy kilometrów lub według zaleceń producenta. Plus przy okazji zawsze wymieniamy filtr oleju. A filtr powietrza co najmniej raz w roku. Obie czynności mają bezpośredni wpływ na trwałość silnika i jego prawidłowe działanie w trasie. Przed podróżą trzeba sprawdzić też poziom płynu chłodniczego, który powinien mieścić się między oznaczeniami na zbiorniku wyrównawczym. Istotna jest także kontrola szczelności układu oraz stanu przewodów, ponieważ wszelkie wycieki mogą prowadzić do przegrzania silnika. Płyn chłodniczy wymienia się zwykle co około 2 lata.
1: Autoradio.
0: Warto również skontrolować akumulator, oczyścić jego zaciski, sprawdzić napięcie spoczynkowe. Wolniejszy rozruch silnika może świadczyć o jego osłabieniu. Trzeba pamiętać, że zarówno niskie, jak i wysokie temperatury negatywnie wpływają na pracę baterii. Kolejny element, opony. Warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia, pęknięcia, nacięcia czy nierówne zużycie bieżnika. Minimalna dopuszczalna głębokość tegoż wynosi, przypomnę, 1,6 mm, jednak większa wartość zapewnia lepszą przyczepność, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane na zimnym ogumieniu, najlepiej tuż przed wyjazdem. Warto kierować się wartościami podanymi przez producenta. I na koniec jeszcze klimatyzacja. W upalne dni jej działanie staje się kluczowe dla komfortu podróży. Układ powinien równomiernie chłodzić kabinę, a wentylacja działać na wszystkich ustawieniach. Istotna jest także szybka reakcja na zmianę temperatury. Serwis klimatyzacji robimy raz w roku, bo czynnik chłodniczy stopniowo znika z układu i warto o tym pamiętać. Niepokojące objawy, takie jak słabsze chłodzenie, parujące szyby czy nieprzyjemny zapach z nawiewów mogą wskazywać na konieczność wizyty w serwisie. Przy okazji warto zwrócić uwagę także na stan filtra kabinowego. Arek Budarski, dziękuję. Do usłyszenia. Szczęśliwych podróży.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

kogoś stać, no to może mieć i jet lag po podróży odrzutowcem gdzieś w dalekie regiony świata, albo nawet niedalekie, jak ktoś jest bardziej majętny, a my zamiast jetlagu przeciętni śmiertelnicy, to mamy zwyczajne niewyspanie. To było Lore, a teraz Alvaro Soler.

0: Sound and Grace i Kamil Bednarek i nasz ślad, a my będziemy wymazywali z siebie, owszem, ale ślady snu, dzisiejszego snu. 7.29.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za moment prognoza pogody, raport regionalny. Polecamy się.
1: Reklama.
2: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: O tej porze od 14 do 17 stopni, później niewiele cieplej od 19 do 22. Najcieplej z dużych miast ma być we Wrocławiu. Dzień niestety jest pochmurny, ale jakieś przejaśnienia też na tym niebie się pojawią. Co prawda chmury będą, ale padać dzisiaj z tych chmur nie powinno. Jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby, czasami umiarkowany, a czasami może powiać w porywach do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o kierunek, z którego będzie wiało, no to dzisiaj jest krótko określony północno-zachodnim.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze biometr, ten jest obojętny, ciśnienie to 1019 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie do góry, jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, no to jest tutaj idealnie. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Na początek powracamy do wczorajszej konferencji prasowej na Zaborze w Pilchowicach, gdzie mowa była m.in. o jakości wody w Bobrze oraz czy ta jakość nie wpływa na przydomowe studnie i ujęcia wody pitnej.
9: Mówimy o wodzie z wodociągów i tych przydomowych studni, którym deklaruje pani inspektor, pani dyrektor sanepidu, że będzie monitorowała. Zbigniew Grześków, jestem wicestarostą powiatu lwóweckiego. Jeżeli chodzi o wodociągi, absolutnie pani dyrektor zapewnia, że woda jest na bieżąco badana i jest przydatna do pożycia.
10: Państwo macie sygnały od mieszkańców, że coś jest nie tak?
9: Jeżeli chodzi o wodę do użytku, nie, raczej nie. Tylko sygnały, i to częste sygnały, jeżeli chodzi o faunę i florę, powiedzmy, tej rzeczki i możliwość ewentualnego korzystania z Bobru. Mówię nie tylko w postaci kąpieliska, ale także w postaci spływów kajakowych. Różne sytuacje na spływach się zdarzają. To nieraz trzeba wejść do wody, nieraz się kajak przywróci. A mamy takie duże obawy, bo jest takie kąpielisko trochę oddalone od tego miejsca, 25 bodajże kilometrów, Rakowice Małe, taki duży zbiornik wodny, nacieku właśnie wodnym po Bobrze, i tam w czasie letnim używany jest ten zbiornik przez wielu, wiem, że nielegalnie, ale do kąpania, do użytkowania. odruch ludzki.
8: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. Teraz stolica Karkonoszy. Do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027 złożono 42 projekty. Po ocenie formalnej do dalszego etapu zakwalifikowano 31 z nich. Jest o co walczyć, bo do rozdysponowania w przyszłym roku jest kilkanaście milionów złotych, mówi Marcin Ryłko z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
11: Wśród tych 31 projektów, które przeszły ocenę formalną, jest 13 projektów inwestycyjnych, 7 projektów oświatowych, również 7 projektów społecznych i 4 tak zwane projekty zielone, czyli projekty ekologiczne. Wartość projektów, już tych 31 dopuszczonych do oceny merytorycznej, to nieco ponad 13 milionów złotych. I teraz wnioskodawcy, których propozycje nie otrzymały pozytywnej oceny formalnej, do 3 lipca mogą jeszcze wnieść odwołanie. Natomiast urząd termin na rozpatrzenie tego odwołania ma do 17 lipca. A kolejnym etapem w ramach jeleniogórskiego budżetu na rok 2027 będzie ocena merytoryczna, która potrwa do 25 sierpnia bieżącego roku, czyli praktycznie do zakończenia wakacji. I publikacja projektów, które przeszły lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej, nastąpi do 1 września 2026 roku. No i kolejny etap to ten, na który pewnie wszyscy już czekają, czyli głosowanie mieszkańców i wybór projektów. Oczywiście o wszystkich kolejnych krokach będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Do jutra mieszkańcy mogą zauważyć nad częścią gminy Lubin bezzałogowe statki powietrzne. To planowane loty testowe prowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
12: Na terenie gminy prowadzone są loty z wykorzystaniem dronów. Ich celem jest sprawdzenie poprawności działania nowo powstałej infrastruktury, która została zainstalowana w ramach projektu tworzenia Dolnośląskiej Strefy Powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych. Rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
13: Informujemy o tym publicznie, żeby nikt się nie niepokoił, bowiem gmina Lubin uczestniczy w tym przedsięwzięciu, udostępniając maszty pod infrastrukturę trackingową w zimnej wodzie, Liśćcu i Siedlcach. Loty odbywają się na wysokości od 40 do 80 metrów i potrwają do soboty 5 lipca. Wszystko odbywa się oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Te działania mają charakter wyłącznie techniczny i służą sprawdzeniu, czy cała infrastruktura działa prawidłowo przed uruchomieniem docelowej usługi.
12: O planowanych lotach zostały poinformowane Komendy Powiatowe Policji w Lubinie i Polkowicach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Dziękuję, te wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne na naszej antenie o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
12: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
5: No tak, my tu sprawdzamy, a tobie kolory tańczą w twoich oczach. To jest kombi na zegarze 7.42, 18 minut brakuje do godziny 8. Kombi jak zaśpiewa, to u nas będzie portfel. Polecamy. Gdy

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Rachunki za energię będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe i będą przychodziły przede wszystkim mailem. Prezydent podpisał wczoraj ustawę w tej sprawie. Zgodnie z nią papierowe wersje faktur staną się opcjonalne, mają być przysyłane na wyraźne życzenie klienta. Na samej fakturze dokładnie ma być napisane, za co płacimy, tak by do interpretacji danych nie były potrzebne specjalistyczne studia. Wysokości faktury ustawa nie zmieni. Według ekspertów energia w Polsce w kolejnych latach będzie drożeć, za to tańszy ma być gaz. Politycy obiecują, że jego ceny spadną po wybudowaniu nowych gazoportów w Trójmieście. Na efekty inwestycji trzeba jednak poczekać. Co roku polska gospodarka traci 8 miliardów 700 milionów złotych, bo młodzi pracownicy za mało śpią. Tak przekonują autorzy raportu cytowanego dziś przez Rzeczpospolitą. 1/3 badanych w wieku od 18 do 35 lat przyznała, że na dobę śpi 6 godzin lub mniej. Według specjalistów takie osoby przychodzą do swoich firm nieprzytomne lub dużo częściej chorują. Każdy dzień zwolnienia lekarskiego to dla pracodawcy szacunkowy koszt w wysokości 500 zł. Rachunek jest więc prosty. Największe straty powodują niewyspani mężczyźni między 26 a 35 rokiem życia. Według lekarzy dorosły człowiek powinien spać od 7 do 9 godzin na dobę. W Polsce dużo częściej niż czas snu, przedłużamy jednak czas pracy. A skoro mowa o pracownikach, 640 tysięcy zatrudnionych w Polsce wykonuje zawody zagrożone automatyzacją i sztuczną inteligencją. Oszacował to GUS, którego eksperci dokładnie przyjrzeli się temu, czym zajmują się osoby pracujące na etatach. Okazuje się, że najwięcej mamy w kraju sprzedawców sklepowych i kasjerów, prawie 750 tysięcy. Kierowców ciężarówek mamy 423 tysiące, a magazynierów 372 tysiące. Wciąż widoczny jest wyraźny podział na zawody żeńskie i męskie. Panie zdecydowanie dominują w opiece zdrowotnej i edukacji, panowie w zawodach wymagających siły fizycznej, czyli w górnictwie i budowlance. Najstarszą grupę zawodową stanowią lekarze specjaliści.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie akcje wczoraj drożały, wszystkie główne indeksy zanotowały wzrosty. WIG20 zyskał 1,57%, dzięki czemu ma już 3668 punktów. Najmocniej drożały walory Orlenu i CD Projekt. Na rynku walutowym złoty minimalnie silniejszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,76 zł, a za franka 4,69 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,03 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,83 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Człowiek tak słucha, słucha i nie wierzy z jednej strony, a z drugiej strony wierzy. Słyszeliście za mi w portfelu, że co roku polska gospodarka traci tam prawie 9 miliardów złotych, bo młodzi pracownicy za mało śpią. Raport stworzono i wychodzi, że 1/3 badanek w wieku od 18 do 35 lat przyznała, że na dobę śpi 6 godzin lub mniej. A kiedy mają spać, jak muszą pracować?
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: I to jest ciekawe, że określili to tylko jeśli chodzi o osoby, co mają od 18 do 35 lat, a przecież niewyspani to chodzą wszyscy bez względu na wiek, bo tym się objawia dorosłość, że pewnego dnia stajesz się niewyspany. Tak już zostaje.

0: Halo, halo, tu Justyna Steczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i życzę miłego dnia.
1: I życzę też pysznej kawuśki i pysznego śniadanka i życzę miłego dzionka i w ogóle słoneczka, które będzie świeciło nad waszymi twarzyczkami. A za moment dobrych wiadomości też życzymy wam.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
8: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
9: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
8: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
11: To 100% pójdzie w glebę.
8: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
12: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
8: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Za granicą ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca podczas trzęsienia. Schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu. Jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu w reprezentacji Trzech Lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie została na trójką Polka, zagra z Filipinką Aleksandrą i Jadą, a dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
13: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Ale Farben, Rene Miller i Buddy Talk prosto z Hit Planety, naszej codziennej listy przebojów. Przeboje też były na festiwalu, który się nazywa Open Air. Wczoraj tam była piosenkarka Zara Larsson. Szwedzka piosenkarka, słuchajcie, i to jest hicior, co wczoraj poszło w transmisji TVP1. Po to pamiętamy, ktoś przyszedł z takim transparentem. No, dwie rzeczy nas bawią, jakby ogólna historia związana z tym, że... A druga rzecz, która nas tutaj niezwykle rozbawiła, to fakt, no jak wy pamiętacie Potop? W jaki sposób? No i trzecia rzecz, że powinien ten festiwal zmienić nazwę na bardziej polską, z Open Air na przykład na Chopin Air i byłoby zdecydowanie lepiej.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. O poranku serwujemy suchary. Jest prawie 8:09, jest piątek, jest 3 lipca, jest fantastycznie, tylko chłodno jest. A może to nawet lepiej.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW.
3: Buduję wielką flotę z jedną...
2: Stel Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

Agatino, Romeo, Leandro da Silva, panowie obydwaj znani doskonale z naszej anteny, tym razem połączyli siły, a o poranku wiadomo, że jak siły się połączy, to jakoś zdecydowanie wszystko szybciej idzie. Na przykład zobaczcie, siły połączone wszystkich pasażerów w autobusie dają jedną wielką siłę, zwłaszcza zapachową, wiadomo. 13 minut po godzinie 8, teraz proszę bardzo, nareszcie się pojawi coś po polsku, męskie granie orkiestra, które jest takie męskie, że Zalia tam śpiewa.

David Guetta, Alphaville, Ava Max. Takie to towarzystwo pyta, kto chciałby żyć wiecznie. Jeden już taki kiedyś pytał. W sumie bardzo dobre pytanie. Nie wiadomo zresztą po co zadawane, bo wiadomo, że każdy byleby w zdrowiu, szczęściu i w bogactwie. No, znając nasze szczęście, to by tak pięknie nie było. 19 po 8, dzień dobry. Kim K, teraz i Summer Again.

akustyczne Radio Lato.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Tak jest, my budzimy was przebojem. Lady Punk teraz śpiewa i gra w zasadzie piosenkę Drzewa. Prawie, że się zrymowało. Przypominamy, piątek, 3 lipca jest. Za moment będziemy przypominali o tym, co to dzisiaj w pogodzie nas czeka i także powiemy, co ważnego wydarzyło się w regionie. Polecamy.
3: Kreskę

0: Witelama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Witelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Witelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: 8.31, od 14 do 17 stopni, nic nie chce być więcej, później może troszkę, odrobinę, od 19 do 22 pokażą te termometry, czyli szaleństwa nie będzie, ale możemy się za to cieszyć dużą ilością chmur. To też jest dobre zjawisko, mogło być gorzej, bo przejaśnienia też przecież będą, a z innych pozytywnych rzeczy jest taka, że dzisiaj padać nie powinno, wystarczy, że padało w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany będzie osiągał prędkość w porywach do 60 km na godzinę, a kierunek północno-zachodni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze biometr. Ten o poranku jest obojętny. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, w ciągu dnia jeszcze trochę pójdzie do góry, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Po kilku dniach intensywnych prac oficjalnie zakończono akcję odłagania ryb z Jeziora Pilchowickiego oraz rzeki Bóbr. Jak poinformował prezes Tauronek Energia Sławomir Czuchli, działania prowadziła wyspecjalizowana firma zajmująca się odłowem ryb.
6: Ryby zostały zutylizowane przez profesjonalną firmę. My zajmujemy się przede wszystkim produkcją energii i dlatego do wykonania tego remontu po przeprowadzonym przetargu wynajęliśmy specjalistyczne firmy, zarówno jako inżyniera kontraktu, jak i naszego wykonawcę, głównego, generalnego.
7: Mówi Sławomir Czuchli, prezes Tauron Ekoenergia.
6: W ramach tych kontraktów są też zakontraktowani przyrodnicy, którzy pomagają nam w opanowaniu tych wszystkich sytuacji oraz przewidzeniu sytuacji, które, jak się okazało, nie wszystkie są do przewidzenia. Mamy tam ichtiologa, herpetologa, fitologa i wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi oraz na ich tak naprawdę pomysł i zalecenia, jak należy obniżać poziom wody i w jakim okresie.
7: Aby zabezpieczyć rzekę w ciągu najbliższych dni, w jej korycie zostanie wybudowana specjalna bariera, która będzie wychwytywać tak zwane namuły, to znaczy luźny, organiczno-mineralny osad, w tym błoto i szlam, naniesiony i pozostawiony przez wody rzeczne.
6: Będzie ona zbudowana m.in. z big bagów wypełnionych klincem oraz geowłókniną, która spowoduje, że mniej tych zanieczyszczeń będzie się posuwało w dół rzeki.
7: Kolejnym zabezpieczeniem będzie rozpięcie dodatkowej sieci poniżej rzeki.
6: Tak, aby jeżeli jeszcze znajdą się jakieś martwe ryby i wypłyną, to aby nie popłynęły w dół rzeki dalej w dalsze kilometry Bobru.
7: Łącznie ze zbiornika i rzeki Bóbr odłowiono blisko 20 ton śniętych ryb. Przypomnijmy, trwająca modernizacja zapory Pilchowice ma kosztować 93 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na marzec 2028 roku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Teraz druga strona medalu. Najpierw pandemia, potem powódź, a teraz tysiące śmierdzących ryb. Jak mamy prowadzić działalność, kiedy wszyscy klienci i turyści zrezygnowali z naszych usług? Mówią przedsiębiorcy z Pilchowic. Wczoraj o pomoc zwrócili się do wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej.
8: Jak zmieniło się nasze życie? Zmieniło się radykalnie. My akurat jako agroturystyka statek przystań Pilchowice działające po drugiej stronie jeziora zostaliśmy automatycznie odcięci od rzeczywistości. Nie możemy prowadzić działalności. Krzysztof Czaplicki, Jelenie Górskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowy, mieszkaniec Pilchowic, człowiek dbający o bezpieczeństwo, brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego, mało tego. Odkąd już zaczął się remont, brak możliwości połowu ryb przez wędkarzy Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy wynajmowali u nas różne sprzęty, nocowali u nas i tak dalej. Tak więc my, którzy jesteśmy tutaj bezpośrednio na jeziorze i bezpośrednio pod jeziorem, czyli przy zaporze, niestety, ale zostaliśmy odcięci od rzeczywistości, od możliwości możliwości zarobkowania. Bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo ekonomiczne ludności.
9: Igor Glinda, mieszkaniec wsi Pilchowice, właściciel gospodarstwa agroturystycznego Tartak w Dolinie Bobru, zawodowy wędkarz, miłośnik przyrody. Ja, proszę pana, alarmuję od paru miesięcy, bo ta sytuacja była do przewidzenia. I my sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Bardzo jako mieszkańcy się z tego cieszymy. Natomiast cały przebieg tych prac, a przede wszystkim niefortunne zaplanowanie tego ostatniego etapu, czyli tego, co spowodowało, że nam uliska trafiły do tej rzeki, na ten okres, kiedy mamy do czynienia z letnimi niżówkami, ze stanem suszy hydrologicznej, z ogromnymi, z wysokimi bardzo temperaturami powietrza, doprowadziło do tego, że skala, jaka w tej chwili jest przede wszystkim dotycząca rzeki, bo to, że to jezioro umrze, my wszyscy wiedzieliśmy, to jest sztuczny zbiornik. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża, bo to nie jest temat związany z dzisiejszymi, czy też następnymi kilkoma dniami, tylko ten proces będzie trwał do momentu napełnienia zbiornika ponownie, bo te osady, które cały czas trafiają do zlewni, przy każdych opadach deszczu, przecież cały dzień lało, więc to wszystko jest spłukiwane, tych osadów jest coraz więcej. Natomiast drugim aspektem jest sytuacja, w której my mieszkańcy się znajdujemy. To jest teren turystyczny. Osią tej turystyki jest ta rzeka. I w tej chwili ta rzeka, jeżeli ona będzie zabita, jeżeli ona będzie, niemożliwe będzie prowadzenie tej turystyki przy tej rzece i na tej rzece, no to kilka podmiotów związanych z działalnością turystyczną, tak jak nasza agroturystyka, po prostu nie ma racji bytu. My w ostatnich godzinach przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
5: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. A na koniec ryk silników motocyklowych, dobra zabawa, coś smacznego do zjedzenia, no i świetna muzyka. To wszystko już w najbliższą niedzielę przy boisku piłkarskim w Wojanowie. Tam odbędzie się pierwszy motopiknik nad Bobrem, a zaprasza nasz gość.
10: Siema, Miłosz Józ z Rady Sołeckiej, Wojanów Bobru, motocyklista. Kochani, chciałbym was zaprosić na mega wydarzenie. Pierwszy motopiknik nad Bobrem, który odbędzie się 5 lipca od godziny 12.30 na terenie przy boisku naprzeciwko Pałacu Wojanów. Zapraszamy wszystkich motocyklistów oraz rodziny z dziećmi, bo dla nich atrakcji też nie zbraknie. Muzyka na żywo, żarełko i kreatywna strefa dla dzieci. Zapraszamy serdecznie. Sołectwo Wojanów Bobrów. Hej!
5: No hej, no to do Wojanowa zapraszamy. Zapraszamy też już za niespełna godzinę na kolejne doniesienia z południowo-zachodniej Polski. Usłyszymy się ponownie o 9.30.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych pasjach karkonoszy temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr północno-zachodni 22 metry na sekundę, czyli wiatr silny. Widzialność 30 metrów, mgła. W tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 20 stopni, wiatr słaby, widzialność dobra, miejscami bardzo dobra, zachmurzenie duże, w ciągu dnia zmienne, bez opadów, szlaki turystyczne mokre. Życzę państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello Poland, we are Monroe Morales and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
3: 8.42 za 18, no już za 17 minut minie 9. Teraz Ustroński, który mówi: nieważne, która godzina, czasu brak.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Rachunki za energię będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe i będą przychodziły przede wszystkim mailem. Prezydent podpisał wczoraj ustawę w tej sprawie. Zgodnie z nią papierowe wersje faktur staną się opcjonalne, mają być przysyłane na wyraźne życzenie klienta. Na samej fakturze dokładnie ma być napisane, za co płacimy, tak by do interpretacji danych nie były potrzebne specjalistyczne studia. Wysokości faktury ustawa nie zmieni. Według ekspertów energia w Polsce w kolejnych latach będzie drożeć, za to tańszy ma być gaz. Politycy obiecują, że jego ceny spadną po wybudowaniu nowych gazoportów w Trójmieście. Na efekty inwestycji trzeba jednak poczekać. Co roku polska gospodarka traci 8 miliardów 700 milionów złotych, bo młodzi pracownicy za mało śpią. Tak przekonują autorzy raportu cytowanego dziś przez Rzeczpospolitą. 1/3 badanych w wieku od 18 do 35 lat przyznała, że na dobę śpi 6 godzin lub mniej. Według specjalistów takie osoby przychodzą do swoich firm nieprzytomne lub dużo częściej chorują. Każdy dzień zwolnienia lekarskiego to dla pracodawcy szacunkowy koszt w wysokości 500 zł. Rachunek jest więc prosty. Największe straty powodują niewyspani mężczyźni między 26 a 35 rokiem życia. Według lekarzy dorosły człowiek powinien spać od 7 do 9 godzin na dobę. W Polsce dużo częściej niż czas snu, przedłużamy jednak czas pracy. A skoro mowa o pracownikach, 640 tysięcy zatrudnionych w Polsce wykonuje zawody zagrożone automatyzacją i sztuczną inteligencją. Oszacował to GUS, którego eksperci dokładnie przyjrzeli się temu, czym zajmują się osoby pracujące na etatach. Okazuje się, że najwięcej mamy w kraju sprzedawców sklepowych i kasjerów, prawie 750 tysięcy. Kierowców ciężarówek mamy 423 tysiące, a magazynierów 372 tysiące. Wciąż widoczny jest wyraźny podział na zawody żeńskie i męskie. Panie zdecydowanie dominują w opiece zdrowotnej i edukacji, panowie w zawodach wymagających siły fizycznej, czyli w górnictwie i budowlance. Najstarszą grupę zawodową stanowią lekarze specjaliści.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie akcje wczoraj drożały, wszystkie główne indeksy zanotowały wzrosty. WIG20 zyskał 1,57%, dzięki czemu ma już 3668 punktów. Najmocniej drożały walory Orlenu i CD Projekt. Na rynku walutowym złoty minimalnie silniejszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,76 zł, a za franka 4,69 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,03 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,83 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.

0: I klak, klak, i Born Again, taka to ładna piosenka u nas, ale zresztą u nas te same fajne, ładne piosenki są letnie, wakacyjne, z odrobiną pianki zimnej i zapachu truskawek, ewentualnie czereśni. Tego wam życzę dzisiaj, żeby świat dla was miał zapach truskawek i czereśni.
1: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: No i żeby nie był za gorący, a przecież on taki nie będzie, będzie w sam raz. Tak to sobie tłumaczmy, od 19 do 22 stopni zobaczymy, zatem nie będzie to dzień specjalnie gorącego lata. No i w ogóle jakaś taka pora jesienno-deszczowa nadeszła, ale co zrobić. Radek Bajor, do usłyszenia, pa!

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
6: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
5: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
7: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
5: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
8: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
5: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. 16-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
9: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
5: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić.
11: Stworzyli dosta szans i jedno
1: automobilismo.
10: Byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom. Przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR? No cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Ayala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3-setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś otwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Aleluja. I do przodu sing Aleluja w nowej wersji Air Lovers. Specjalny remix The Club Master. Kwadrans po godzinie 9. Cieszmy się z piątku, początku weekendu. Trzeci dzień lipca. Witajcie.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany będą mogły podziałać swobodniej, luźna postawa da większą pewność siebie. A byki odkryją nowy sposób zarabiania na wakacje, ale trzeba myśleć też o czasie z bliskimi, rodziną. Bliźnięta, przyda się dziś więcej spokoju i harmonii, dzięki temu nastąpi potrzebna odmiana. Raki nie powinny wracać do spraw, które nie mają już znaczenia, są i będą tylko przeszłością. Lwy, kreatywny sposób myślenia przyniesie spore zmiany, można liczyć na duże korzyści. Panny, kluczem do zwycięstwa będzie wytrwałość, na horyzoncie małe przeszkody w pracy. Wagi powinny unikać rozproszenia i gapiostwa, nieuwaga może dziś sporo kosztować. Skorpiony powinny działać szybko i konkretnie, dzień nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Strzelcy we wszystkim będą mieć dużo racji, ale trzeba widzieć więcej niż własny koniec nosa. Koziorożce, gdy postawią się, przełamią małe przeszkody, wtedy zrealizują zamierzenia i pomysły. Wodniki mogą wpłynąć na otoczenie i sporo tym zdobyć. Warto dobrze wykorzystać ten dzień. Ryby do realizacji planów na koniec tygodnia będą potrzebować dużo spokoju i cierpliwości. Osoby urodzone 3 lipca są odważne i optymistyczne, lubią podróże i nowe znajomości, szybko się uczą i chętnie dyskutują. Mają talenty w kierunkach nauk humanistycznych, ale brakuje im wytrwałości, by rozwijać swe talenty. Ostoją i radością jest dla nich rodzina, szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, bursztyn, sprzyjający znak zodiaku, strzelec, solenizanci. Dzisiaj rządzą panowie, czyli Tomasz, praktyczny sceptyk o stałych przekonaniach, Mirosław, dokładny władczy, lubi porządek, Jacek, indywidualista, pewny siebie myśliciel. Świętują także Miłosław, Heliodor, Radomir, Longin, Leona, Kamelia. Wszystkiego dobrego, dzień cioci i wujka. No najważniejsze to mieć dobrego wujka spod znaku wujek dobra rada. Tak, tak, pozdrawiamy ciocie i wujków. Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Niestety wciąż miliardy ich zużywane są niemal co godzinę na całym świecie.

0: świecie i Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki, czyli coś dla lubiących potrawy na ostro. Wszystkiego dobrego. Do 9.30 do raportu regionalnego i prognozy pogody u nas Kamil Bednarek w duecie ze Staszkiem z Gór. Ten numer już znacie, optymistyczny, bardzo fajny utwór muzyczny, według mnie jeden z najlepszych numerów, jakie pojawiły się wiosną tego roku u nas, czyli Rób tak, żeby cię cieszyło. Cieszyć się będziemy także Ojemę Enrique Iglesiasa, jeszcze może się nawet pojawi Ed Sheeran. A teraz...
1: Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: reclamă.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnik.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 3690 75 730 36 27.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: To znów takie chłodne lato. Kto mieszka w górach i na Pogórzu, ten wie, o czym mówię. Niektórzy mieszkający na przykład w górach izerskich mówią, że to takie izerskie lato, właśnie jak dzisiaj, czyli... No, niby jakoś fajnie, ale z drugiej strony 15 stopni to nie za dużo, czy 14. Do tego silny taki zachodni, północno-zachodni wiatr, który powoduje, że te odczuwalne temperatury są niższe. Chmur dosyć sporo, nawet takich ciemnawych na Dolnym Śląsku, ale padać nie powinno. Temperatury maksymalne powyżej 20 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Ale powyżej 20 tylko, między innymi Wrocław i okolice, Legnica okolice, w Kotlinach Górskich od 18 do 20 stopni. Te temperatury maksymalne. Jutro może być odrobinkę więcej słońca. Niestety na niedzielę prognozy się nam popsuły, to znaczy znów ma być sporo deszczu, nie wspominając o poniedziałku, który ma być cały deszczowy. No i to właśnie takie lato. Chwila szczęścia, nawet za dużo tego szczęścia, bo za gorąco przez tam 2-3-4 dni, a później znowu zjazd w dół. No cóż, na aurę nie mamy wpływu, my mamy wpływ na to, co przekazujemy Wam w wiadomościach tych najważniejszych z regionu. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
9: Na początek tych doniesień stolica Karkonoszy. W Jeleniej Górze trwa wieloetapowa rozbudowa infrastruktury opiekuńczej. Obecnie realizowane są dwie kluczowe inwestycje. Powstaje nowoczesny obiekt przy ulicy Łazienkowskiej, a miasto ogłosiło przetarg na budowę kolejnego budynku przy istniejącym DPS Pogodna Jesień na ulicy Leśnej.
10: Rozpoczynamy projekt na wybudowanie właśnie dodatkowego domu pomocy społecznej przy ulicy Leśnej. Od wielu lat ten projekt leżał na półce. Biorąc pod uwagę, że zakończyliśmy Łazienkowską, teraz chcemy rozpocząć właśnie budowę tego obiektu na Leśnej. Będzie to tak jak gdyby drugi obiekt przy tej lokalizacji.
11: Przy Łazienkowskiej kiedy otwarcie? No i czy faktycznie tak duże zapotrzebowanie jest? No bo to kolejne obiekty dla seniorów.
10: Tak, jest duże zapotrzebowanie. Kolejka oczekujących jest bardzo duża. Przy Łazienkowskiej od września. Jesteśmy po wszystkich odbiorach.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Są rodzinne grille, wspólne wycieczki i wakacyjne wypady. A w Legnicy ojciec z synem postawili na nieco bardziej oryginalną formę spędzenia czasu. 18-latek przyjechał na wakacje do ojca z przepustki z placówki opiekuńczo-wychowawczej.
12: Rodzinne zaległości postanowili nadrobić podczas złodziejskiego wypadu do skrzynki rozdzielczej i studzienek telekomunikacyjnych, gdzie ich łupem padły wycięte przewody. Rodzinna współpraca nie trwała jednak długo, bo policjanci szybko trafili na ich ślad, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
13: Sprawcy włamali się do skrzynki rozdzielczej oraz studzienek telekomunikacyjnych, skąd wycięli wielożyłowe przewody telekomunikacyjne. Tego typu przestępstwa powodują nie tylko straty finansowe, ale mogą również prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu sieci i utrudnień dla mieszkańców. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci dzięki szybkim ustaleniom i intensywnym czynnościom. czynnościom już kilka godzin po zdarzeniu wytypowali, a następnie zatrzymali osoby podejrzane o dokonanie tego przestępstwa. Okazali się nimi 43-letni mężczyzna oraz jego 18-letni syn. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna przebywał na przepustce z placówki opiekuńczo-wychowawczej i przyjechał do domu na wakacje.
12: Rodzinny duet usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, a teraz zamiast pamiątek z wakacji pozostaną im więc akta spraw. Za ten czyn grozi kara do 10 lat więzienia. O dalszym losie ojca i syna zdecyduje teraz sąd. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Teraz zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, które już dziś po południu rozpocznie się w Lubaniu. Tamtejszy rynek stanie się przestrzenią spotkań pokoleń, pasji, kultur i ludzi, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego. Mówi Jarosław Bardowski, dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju.
0: Już od 3 do 5 lipca Lubań zamieni się w tętnące życie miastom dawnych rzemiosł i niezwykłych historii. To będzie splot Festiwal Lubań. Startujemy w piątek, 3 lipca o godzinie 15 i przez 3 dni na uczestników czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Między innymi warsztaty tkackie, sztuka naturalnego barwienia włókien, tworzenie botanicznych bransoletek. Będzie można zobaczyć, jak pracowali dawni rzemieślnicy, spotkać średniowiecznego skrybę i mincarza, obejrzeć pokazy uzbrojenia oraz widowiskowe stanowisko kata. Uczestnicy spróbują dawnych smaków historycznej kuchni, odwiedzą wystawy poświęcone lubańskiej tradycji tkackiej, posłuchają inspirujących wykładów. Na najmłodszych czekać będzie średniowieczny plac zabaw, a przez cały festiwal stoiska handlowe, bibliostrefa i wiele rodzinnych atrakcji. Splot Festiwal Lubań to wydarzenie, podczas którego historię można nie tylko zobaczyć, ale także jej dotknąć, posmakować i stać się jej częścią. Od 3 do 5 lipca spotkajmy się na rynku w Lubaniu.
9: To jeszcze jedna propozycja na zbliżający się weekend. Piosenki z Kufra, muzyczny spektakl z przebojowymi piosenkami dla młodych widzów w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Piosenki zostały zainscenizowane w zabawnej formie z wykorzystaniem lalek, elementów scenografii i rozmaitych rekwizytów. Na przedstawienie już w sobotę zapraszają aktorzy teatru.
14: Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji w sobotę na godzinę 16 na spektakl Piosenki z Kufra.
9: Natomiast w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na przedstawienie pod tytułem Karmelek. Prosta, napisana wierszem sztuka adresowana do najmłodszych widzów, pełna humoru i działań, w które wciągana jest publiczność, w niezwykle przystępny sposób pokazuje, że przyjaźń, oddanie i wierność są więcej warte niż materialne dobra. Serdecznie zapraszamy. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne za niespełna godzina. Do usłyszenia.
7: A teraz jak zawsze wędrujemy wyższe partie Karkonoszy, chociaż nie tylko, bo odwiedzamy również Sudety Środkowe i Wschodnie.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr północno-zachodni 22 metry na sekundę. Czyli wiatr silny. Widzialność 30 metrów, mgła. W tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 20 stopni. Wiatr słaby, widzialność dobra, miejscami bardzo dobra. Zachmurzenie duże, w ciągu dnia zmienne, bez opadów, szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
18: Dzień dobry, z tej strony Gopr Sudety. W dniu dzisiejszym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura od 19 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W porywach do 55 km na godzinę. Zachodni bądź też północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów powyżej 1200 metrów nad poziomem morza przelotne opady deszczu, temperatura około 7 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny, od 35 do 50 km na godzinę, w porywach do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 9 do 11 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: What's up, Poland? We are Mickey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leśnej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio. Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Mirjam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
5: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
4: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
6: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
4: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
7: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
4: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla

pierwszy lipcowy weekend pod znakiem zmiennej aury. Jakiegoś pięknego, cudownego lata nie będzie, no ale też chwilę, mam nadzieję, na jakąś aktywność zewnętrzną się znajdą. Patrząc na prognozy pogody, chyba najładniejsza aura będzie jutro, w sobotę. Szału temperaturowego, tak jak dziś zresztą, nie będzie, ale jednak sporo chwil ze słońcem, choć też silniejszy wiatr i te możliwe od czasu do czasu opady deszczu, ale to dopiero późnym popołudniem, wieczorem lub bardziej w nocy z soboty na niedzielę. W niedzielę niestety tych opadów troszkę więcej. Więcej o pogodzie o 10:30, czyli już za chwil kilka, bo mamy 18 minut po godzinie 10. Solenizanci dzisiejszy Jacek, Mirek, Tomek. Wszystkiego dobrego, panowie. A przed nami, o jak się to ułożyło, panie będą śpiewać i to w sporej liczbie. Troje artystów: Cher, Love and Understanding, Yazoo, przypomnijmy, także z uwagi na rocznicę urodzin Vince'a Clarka. Vince Clark kończy dziś 66 lat. Człowiek odpowiedzialny za pierwsze brzmienie na pierwszej płycie grupy Depeche Mode. Później współpracował oczywiście i tworzył cudowny duet Yazoo, który, przypomnijmy, w numerze Nobody's Diary, a później także był odpowiedzialny za to, co najlepszego mamy od grupy Erasure. I jeszcze Mela Koteluk dzisiaj też świętuje urodziny. Pani Mela kończy 41 lat. Pojawią się Himalaje.

Muzyczne Radio Lato. Mam nadzieję, że dzień będzie miły i udany, jeśli też spędzicie go razem z nami. Sher Yazoo, Melakoteluk.

0: Nela Kotelek świętuje dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. 10:30 i za chwilę raport regionalny i prognoza pogody.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki, schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy, pomaganie zmienia świat na lepsze.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Sporo chmur, ale też troszkę przejaśnień, a nawet rozpogodzeń. Opady deszczu? No raczej nie, dzisiaj nie. Ale silniejszy, chłodniejszy wiatr wiejący z zachodu, północnego zachodu. Temperatury maksymalne tylko na nizinach, tam powyżej 20, 20-22 w najcieplejszym momencie dnia. W kotlinach górskich temperatury od 18 do 20 stopni na maksa. Teraz 16-17 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny i Anna Tarkota.
7: Na początek rządowe podsumowania działań popowodziowych na ziemi kłodzkiej. 11 miliardów złotych to suma, jaką rząd przeznaczył na odbudowę po powodzi na Dolnym Śląsku. Podsumowanie półtorarocznych działań przygotowała dla dziennikarzy w Stroniu Śląskim wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogulska. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
8: Tak, spotkanie zorganizowano symbolicznie na odbudowywanym, a jeszcze kilka miesięcy temu niemal całkowicie zniszczonym stadionie miejskim w Stroniu Śląskim. To obiekt, który przyjął na siebie pierwszą, największą falę uderzeniową z pękniętej tamy. Jak powiedziała minister Rogulska, ponad 30 programów pomocowych finansuje obecnie naprawę takich właśnie zniszczonych obiektów i miejscowości. Samorządy realizują inwestycje drogowe, a mieszkańcy otrzymali bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę domów prywatnych.
9: Dzisiaj ta kwota, którą uruchomiliśmy w ponad 30 instrumentach, to w sumie 11 miliardów złotych. To pieniądze z jednej strony unijne, pieniądze z programów, które były przygotowane lub przemodelowane tak, by odpowiedzieć na potrzeby samorządów, instytucji, przedsiębiorców, po to, by to wsparcie po powodzi było jak najskuteczniejsze, ale to także pieniądze rządowe, to także pieniądze z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji.
8: To właśnie wiceminister MSWiA Magdalena Rogulska. Dyrektor Jacek Drabiński z Wód Polskich przypomniał, że rozpoczął się proces budowy nowego, mokrego zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Równolegle prowadzona jest też akcja wykupu zniszczonych nieruchomości od osób prywatnych.
10: Zrealizowaliśmy prawie 360 zadań na kwotę ponad 400 milionów złotych. To są zadania już zakończone. Do tego dokładamy środki w ramach projektu Banku Światowego, który skończył się z końcem zeszłego roku. Za zgodą Banku Światowego odbudowaliśmy taką najbardziej newralgiczną infrastrukturę, czyli zbliżenie do ciągów drogowych czy obiektów mostowych, punktowych oczywiście, nie wszystkich.
8: A to dyrektor Jacek Drabiński z RZGW we Wrocławiu. W samym Stroniu Śląskim kończy się dziś remont zmodernizowanego stadionu miejskiego. Kolejnym etapem prac będzie odbudowa krytej pływalni za ponad 70 milionów złotych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oszacował łączne straty w regionie na ponad 550 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Zdrowie, regeneracja i aktywny wypoczynek. Dolny Śląsk od wieków znany jest z bogactwa wód mineralnych, mikroklimatu i tradycji leczniczych. Tutejsze uzdrowiska są ważnym elementem oferty turystycznej regionu. Właśnie startuje kampania Dolny Śląsk na zdrowie, której celem jest promocja uzdrowisk jako miejsc sprzyjających regeneracji, aktywnemu wypoczynkowi i poznawaniu okolicznych atrakcji, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa.
11: Uzdrowiska, dolnośląskie uzdrowiska prowadzone przez samorząd województwa dolnośląskiego, to jest bardzo ważne odgałęzienie gałęzi turystycznej, jaką turystyka jest w naszej dolnośląskiej gospodarce. 11 uzdrowisk na Dolnym Śląsku, czyli najwięcej spośród wszystkich regionów. Trzecia destynacja, jeżeli chodzi o leczenie, pobyty uzdrowiskowe, które są wybierane spośród województw, to też Dolny Śląsk. Dolny Śląsk na Zdrowie to jest miejsce, które warto wybrać.
9: Dolny Śląsk na Zdrowie to przecież zdrowie, które jest dzisiaj najważniejsze i to są wszystkie uzdrowiska. Alicja Piwowar, prezes uzdrowiska Lądek Długopole Zdrój. My jako uzdrowisko pięknie wpisujemy się w ten cały projekt. Lądek Zdrój to przede wszystkim piękny Zdrój Wojciech, wielką, wielką tradycją, do którego serdecznie zapraszamy, bo mamy w Lądku Zdroju wody termalne, piękne ścieżki rowerowe, mamy piękne zabytki. Oczywiście wszystko dla kuracjuszy, dla gości, dla mieszkańców. Zapraszamy do naszych uzdrowisk, do wszystkich uzdrowisk, bo najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowie.
7: Jednym z elementów akcji jest premiera nowego przewodnika po dolnośląskich uzdrowiskach i ich okolicach autorstwa Mikołaja Gospodarka, fotografa i autora cenionych publikacji turystycznych.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec wybiegamy w niezbyt odległą przyszłość. Chociaż morskie opowieści mogą wydać się mocno lądowe, to jednak nie w Kunicach. Nad Jeziorem Kunickim będzie muzyka, śpiewanie i prawie morski gwar.
0: Szanty w Kunicach to klimat od podstaw. Jest scena nad wodą, zespoły, żagle i aktywna śpiewająca publiczność. Wszystko w drugą sobotę lipca. Tam nie będzie na przykład Dody czy Kwiatkowskiego, bo oni żeglują na innych falach, ale będą Adam Polowy, Marta Kania, Siedem Sposobów, Za Horyzontem, Orkiestra Samanta oraz EKT Gdynia. Całość urozmaicą regaty o Puchar Wójta Gminy Kunice Krzysztofa Bundzińskiego. Dzięki temu impreza nie kończy się na scenie. Część będzie działa się także na jeziorze. Honorowy patronat nad szantami Kunice objął Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, który od 2000 roku działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach, więc z wodą jest za pan brat. Wprawdzie nieco mniej żagli, ale szanty można w akcji zaśpiewać. Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy, gości wypoczywających w okolicy i wszystkich, którzy chcą spędzić letni dzień przy muzyce. Szczepan Gnab, Muzyczne Radio.
7: W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, what up? This is Rehab and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Dzisiaj w piątek co godzinę słuchać będziemy nowego nagrania zatytułowanego Melatonina. W podtytule Dziennie. W roli głównej Przebi Śniegi, Cudowne i Czarny Hi-Fi. No to gramy po raz pierwszy. 16 minut dzieli nas od godziny 11.

US Free, dobrze znamy znakomite nagranie Cantaloupe sprzed lat. Teraz raczą nas nowym utworem Cool Cat. No to zostajemy w klimacie nowej muzy. Ależ zestaw artystów. Andrea Bocelli, David Guetta, między innymi i Day and Night. More Than a Game.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Przed jeszcze wiadomościami o 11:00 znakomity duet dwie panie, czyli Paula Roma i Sarsa.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa, słuchajcie ze mną Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach!

0: Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
4: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. A teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski. Dziś po południu z Andrijem Sybichą spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Morskiej w Rozewiu, aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98 oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
4: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
7: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
4: Wnioski można składać do końca listopada.
2: To były wiadomości. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: promocja. Muzyczne radio. Z nami nie będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: 11:30.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
5: Na zmianę słońce, chmury, chmury, słońce. Niestety słońca jakby mniej. Szkoda troszkę, bo przydałoby się ogrzewanko. 20-22 stopnie na nizinach. To maksymalne temperatury po południu. W górach i na pogórzu 18-20 stopni. Temperatury odczuwalne niższe ze względu na silny zachodni, północno-zachodni wiatr. W wiadomościach słyszeliście o sztormie na Bałtyku. U nas te podmuchy też dadzą się w najbliższych dniach we znaki. Dzisiaj też na pewno. Jutro nawet może być odrobinkę chłodniej niż dzisiaj. Nawet na nizinach maksymalnie do 20 stopni. A w nocy temperatura 10-13 stopni Celsjusza tylko. No to chłodek, odpoczywamy od upałów. Na pewno ci narzekający na to, co działo się ostatnio. Ale powrotu lata w najbliższych dniach, takiego prawdziwego, raczej nie widać. Będzie sporo chmur, sporo opadów deszczu, zwłaszcza na przykład w niedzielę, jeszcze więcej w poniedziałek. I te temperaturki tak gdzieś tylko w okolicach maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: A jeszcze tylko słówko powiem o tym, co w szczytowych partiach Sudetów Zachodnich.
9: Pogoda w górach.
5: Na Śnieżce temperatura, uwaga, tylko 4 stopnie Celsjusza. Pochmurno. Wcześniej, dzisiaj o poranku, mgły w płatach, mgły gęstniejące. Teraz też niewiele tam widać. Trzeba zejść znacznie niżej, żeby cokolwiek zobaczyć. Czyli niewysokie temperatury i do tego silny wiatr wiejący ze średnią prędkością, mówimy o Śnieżce, około 60 km na godzinę, a maksymalne porywy to nawet prawie 100 km na godzinę, czyli ten wiatr już naprawdę utrudniający wędrówkę wieje z północnego zachodu. No to przy takiej prędkości 90 stopni na godzinę i temperaturze 4 stopnie, no to te odczuwalne będą na pewno poniżej zera, sobie wyobraźcie. Okej, to wystarczy tych informacji pogodowych. Czas na ciepłą letnią muzę. U nas przed nami Dario G.
10: Hello Poland. My name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. I feel it.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.

0: Drogi na gorąco.
1: Wakacje, lato, drogowcy mają mnóstwo pracy. Właśnie teraz my odpoczywamy czasami, a inni nie. Kolejny dzień i na pewno nie ostatni. Na DK5 mamy remont drogi na bardzo uczęszczanym odcinku Jelenia Góra, Szklarska Poręba i w drugą stronę. Od ronda w Goduszynie w stronę Wojcieszyc, tutaj duży zator, światła, mnóstwo tam się dzieje, mnóstwo maszyn na drogach, pracowników i zdenerwowani kierowcy. Lepiej jechać przez ulicę Lubańską, bo niektórzy, tak jak nasz kolega zmotoryzowany słuchacz Zbyszek Leszek, żałuje, że nie skręcił w stronę Cieplic i nie pojechał inną trasą, omijając ten zator, który jest dosyć spory i męczący. DK5, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Goduszyn, Wojcieszyce. Tutaj duże utrudnienia w ruchu.
0: Drogi na gorąco.
1: Za kwadrans godzina i 12 już przed nami. A to już było.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: To już pora na ten numer. Przebi śniegi, czarny hi-fi, melatonina.

W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
4: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
3: Z częściowej realizacji e-recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
5: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
6: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz to naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
7: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
8: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
3: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

To już popołudnie, piątek, 3 lipca, imieniny popularne. Panowie przyjmują życzenia. Tomasz, Mirek, Jacek, wszystkiego dobrego. Upływa nam czas pod znakiem między innymi znakomitych hitów sprzed lat w ramach największych hity wszechczasów. To pasmo jeszcze do godziny 13. No teraz na pewno zagramy taki przebój, jeden z bardziej charakterystycznych z lat 80. Ubiegłego wieku. Muzyczne radio.

0: światem.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 12.30.
2: Pogoda.
5: Trochę przyjaśnień, trochę rozpogodzeń, ale także od czasu do czasu chmury na niebie. Jest ich całkiem sporo. Temperatury maksymalne takie rześkie, bym powiedział, jeszcze biorąc pod uwagę ten silny wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu, czyli 20-22 stopnie na nizinach, w kotlinach górskich kilka stopni mniej. Raczej bez opadów, jeżeli już to pojawią się one dopiero jutro i to też w nocy, ale jutro aura bez zmian, raczej nawet 2-3 stopnie chłodniej.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
7: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
8: Piękny miesiąc, lipiec. Teatr Norwida w Jeleniej Górze sezon artystyczny zakończył. Natomiast to nie jest koniec pracy. Nam lipiec kojarzy się mieszkańcom Jeleniej Góry i gościom z Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych. To w tym roku 43. edycja. Przebogata repertuarowo i przebogata, tutaj trzeba też podkreślić, tematycznie.
9: Tak, ja myślę, że bardzo warto zawsze przy okazji opowiadania o Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych zaznaczać, że to jest pierwszy tego typu festiwal, który powstał w Polsce.
10: Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
9: Że Jelenia Góra i Alina Obidnia, która jest matką tego festiwalu, była pierwsza w Polsce. Wszystkie festiwale, które teraz odbywają się w innych częściach naszego kraju, są inspirowane naszym festiwalem, więc to jest bardzo chyba ważne. Natomiast jeśli chodzi o 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, to są oczywiście 3 dni od piątku do niedzieli. Widzimy się na Placu Ratuszowym, ale też przy Bramie Janowskiej, gdzie tradycyjnie zawsze zaczynamy festiwal. I o 19.15 będziemy mogli zobaczyć formację z Włoch, Campagnola La Fabiola. Jest to dwójka aktorów, którzy grają bardzo taki kameralny, ale wspaniały artystycznie. Spektakl dla dzieci. Tam jest główna bohaterka dziewczynka i piesek, więc drodzy Państwo, wszyscy, którzy posiadacie dzieci, przychodźcie i oglądajcie tę formację z Włoch. Dzieci będą oczarowane występem przeuroczego pieska. Natomiast o godzinie 20, również spod bramy Wojanowskiej, ruszamy z coroczną paradą, która otwiera festiwal. Przyjedzie do nas formacja z Czech, z takimi wielkimi formami zwierząt i owadów, więc ta parada będzie kolorowa i będzie pięknie wyglądała i byłoby miło, gdyby Państwo po prostu do tej parady dołączyli. No i oczywiście spod bramy Wojanowskiej ruszamy na Plac Ratuszowy. Tam spotykamy się pod ratuszem i o godzinie 21 nastąpi uroczyste otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych imienia Aliny Obidniak. I drodzy Państwo, nie sposób po kolei wymieniać wszystkich punktów w programie. Zapraszam Was, żebyście zaglądali oczywiście na naszą stronę. Natomiast tak, żeby Wam zrobić takie preludium, jakiś przedsmak, to będą wielkie formy zwierząt, owadów i zwierząt z oceanu. Będą pokazy z ogniem, będą pokazy UV. Do tego mnóstwo działań performatywnych, zaskakujące pojazdy, które będą się pojawiać. Będą się pojawiać koncerty, będzie się pojawiać masę działań związanych z nowym cyrkiem. W przestrzeniach miejskich zobaczycie instalacje artystyczne, teatralne, które będą Was zaskakiwać na przestrzeni ulicy na przykład. Więc oprócz tego oczywiście strukturalne, prawdziwe spektakle teatrów ulicznych z formacjami z Niemiec, Czech, z Włoch, i oczywiście oczywiście z Polski, więc bądźcie z nami między 10 a 12 lipca na Placu Ratuszowym na waszym festiwalu teatrów ulicznych.
8: To są 3 dni działań od wczesnych godzin popołudniowych aż do godzin późnonocnych. Ważnym elementem jest to, że miasto Jelenia Góra bardzo czynnie w festiwalu uczestniczy.
9: Myślę, że bardzo należą się podziękowania panu prezydentowi Jerzemu Łużniakowi, który wraz z miastem Jeleniej Góry wspiera finansowo festiwal, jak również Ministerstwu Kultury i pani minister Marcie Cinkowskiej, która również wspiera finansowo Festiwal Teatrów Ulicznych i dzięki właśnie tym dwóm dofinansowaniom ten festiwal trwa od 43 lat.
6: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, this is Safredu. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: Nocne Radio. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Kwadrans dzieli nas od 13. Ponownie przebij śniegi plus czarny hi-fi melatonina w podtytule Dzień. To nasz dzisiejszy hit tip w piątek 3 lipca.

Tak, gramy dla was w paśmie 11-13, niezapomniane hity wszechczasów z różnych dekad muzycznych, utwory śpiewane w różnych językach, także oczywiście w naszym ojczystym, ukochanym. Robbie Williams za nami, no to kolejny hit lat 90. tym razem i to taki przez duże H. Robert Miles, nieodżałowany, One and One. Kombi słodkiego, miłego życia, życzonka na koniec dyżuru przed 13:00, no i dzisiejszy wieczór to chyba fanom dobrej muzy przez duże M, nie muszę przypominać, Open Air Festival i w tym roku dużo retransmisji telewizyjnych i to na żywo w Telewizji Polskiej, w TVP Kultura. Dzisiaj wieczorem The Cure, no to w Gdyni być nie możemy, ja nie mogę, część z was nie może, to na pewno oglądamy, na razie.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
5: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
4: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
6: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na Nagdach.
4: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. MM Texas calling.

0: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby Solar Ekoenergia, Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4, telefon 608 033 402.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Na Radio Lato.
1: Leony oraz Marcus & Martin z piosenka Moonlight. Oj, to jest bardzo dobry hit, który polecamy Wam na Hit Planecie. Kilka razy nawet wylądował na miejscu pierwszym, wczoraj dokładnie na miejscu szóstym, czyli cały czas na tych najwyższych miejscach naszej topowej czterdziestki. Piosenka Moonlight, świetna, bardzo wciągająca. Na nią cały czas możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. A ja się z Wami bardzo słonecznie witam. Marta Wojtunikie, witajcie. 14 minut po godzinie 13. Mamy piątek. Czyli w końcu upragniony weekend już wydaje się być naprawdę bardzo realny. Ten tym razem nieupalny, więc ktoś, kto nie lubi upałów, na pewno jest z tego powodu szczęśliwy. No ale też niestety nie słoneczny tym razem, ale to taka miła odskocznia.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: Już za moment nasza piosenka dnia. Zdradzimy Wam, jaką nowość będziemy polecać Wam co godzinę, ale zanim to jeszcze świetne polskie nagranie. Tam, gdzie...

Jeśli pytacie, czy Mary z Polski pojawi się dziś u nas, to odpowiadam tak. Podobnie jak lubiany przez słuchaczy muzycznego radia Wiktor Waligura, powiemy wam także o powrocie Brandona Flowersa, jak również o kolejnych wakacyjnych premierach, jakie na dobre trafiły na nasze radiowe fale. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Mary z Polski zaprezentowała swój nowy singiel Manekiny, który otwiera projekt Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w ramach którego wokalistka interpretuje utwory kultowych polskich zespołów. Manekiny są pierwszą zapowiedzią projektu i jednocześnie nowym spojrzeniem na twórczość kontroli W. Mary z Polski postanowiła połączyć charakterystyczną dla siebie wrażliwość z surową energią i alternatywnym duchem lat 80., przywracając słuchaczom muzykę nieco zapomnianych przedstawicieli polskiej sceny nowofalowej. Za produkcję nowej wersji utworu odpowiada No Echoes, wieloletni współpracownik i przyjaciel artystki. Efektem jest odświeżona interpretacja, która zachowuje ducha oryginału, jednocześnie nadając mu współczesny charakter. Jak

0: Przyznaje sama Mary, odkrycie twórczości Kontroli W było dla niej sporym zaskoczeniem. Artystka podkreśla, że od razu zachwyciły ją nieoczywiste teksty, punkowa energia i ponadczasowe brzmienie zespołu. To właśnie fascynacja ich twórczością sprawiła, że postanowiła przybliżyć ją nowemu pokoleniu słuchaczy. Premiera Manekinów to dopiero początek projektu. Najbliższą okazją do usłyszenia utworu na żywo będzie występ Mary z Polski podczas Jarocińskiego Festiwalu. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowych nagrań. Po dekadzie przerwy Brandon Flowers wraca z najbardziej osobistym solowym albumem w karierze. Thrasher to muzyczna podróż do rodzinnego Utah, pełna wspomnień amerykańskich krajobrazów i historii, które ukształtowały lidera The Killers. Pierwszym zwiastunem wydawnictwa jest single Plans. Zakotwiczony we wspomnieniach dzieciństwa spędzonego w niewielkim miasteczku Nephi w stanie Utah, album stanowi idealne tło dla najbardziej osobistych i emocjonalnych tekstów w dotychczasowej twórczości Brandona. Pierwszym singlem promującym jest wspomniany utwór Plans. Im jestem starszy, tym częściej wracam do muzyki mojego ojca. Nazywał ją country western. Odkrywam, że historie, które noszę w sobie, najlepiej odnajdują się właśnie w tej pięknej amerykańskiej tradycji, powiedział Brandon Flowers. Wracamy na nasz rodzimy rynek. Po ogromnym sukcesie singli 4 pory roku i Chciałbym być kotem przyszedł czas na trzeci numer z nadchodzącego albumu tego artysty. O kim mowa? Wiktor Waligura. Dokładnie tak. To właśnie on rozpoczął wakacyjny sezon przebojowym numerem To jest to, czyli kolejną historią miłosną, tym razem opowiadającą o początkach relacji, pierwszych motylach w brzuchu i ekscytującej niepewności z nimi związanej. Miłosna tematyka wszystkich dotychczasowych singli jest nieprzypadkowa. Nadchodzący album młodego artysty będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości. Wiktor wcieli się tym razem w rolę narratora i myśliciela, który w piosenkach spisuje obserwacje okołozwiązkowych sytuacji, emocji i doświadczeń. Zupełnie jak zbiór historii spisanych w miłosnych listach różnych ludzi. Jednocześnie osobistych, a przy tym niezwykle uniwersalnych. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery, jakie na dobre wylądowały na playliście muzycznego radia. Studio Killer z nagraniem Let's Not Talk About Our Feelings. Gromi jego nowe nagranie FLH i Dominik Dudek z piosenką Midnight Echoes. Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za teraz, zapraszamy na później i oczywiście wakacyjnie Was pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Wiedza muzyczna już doskonale zaktualizowana. To dobry moment, żeby już za chwilę zaktualizować wiedzę z regionu. Raport regionalny po 13.30 już na antenie Muzycznego Radia, a w nim między innymi o pomysłach na rozwiązanie dość poważnego problemu. Legniczanie chcą w końcu połączenia autobusowego do Jeleniej Góry. Obecnie mogą tylko podróżować koleją, a to trwa aż 4 godziny. Już o tym więcej za moment, a teraz Monopoly Zodiak na melanżu.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kach,

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Lipca. Jest to dzień na pewno lata, ale nie tego gorącego lata. Dziś w regionie maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, ono dziś do końca dnia będzie umiarkowanie na terenie tak naprawdę całego Dolnego Śląska. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta jest bardzo dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
12: W Świdnicy rusza czwarta odsłona muzycznej altany.
13: Przekrój muzyczny jest naprawdę szeroki. Od znanych polskich przebojów przez jazz, muzykę klasyczną po nowoczesne elektroniczne brzmienia.
12: Przedsiębiorcy z Pilchowic z apelem do wojewody.
14: Przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
12: A na początek Legnica. Mieszkańcy tego miasta zapragnęli powrotu bezpośrednich połączeń autobusowych do Jeleniej Góry, Szklarskiej, Poręby i Karpacza. Teraz podróż koleją na tej trasie z przesiadkami to ponad 4 godziny.
15: To mniej więcej tyle, ile podróż do Świnoujścia i to mimo olbrzymiej różnicy w ilości kilometrów. Legnicka radna Karolina Jaczewska-Szymkowiak przypomniała, że jeszcze kilka lat temu podróż autobusem trwała około godziny i 40 minut. Jej zdaniem mieszkańcy Legnicy zgłaszają trudności w dostępie do transportu publicznego w kierunku Jeleniej Góry, Szklarskiej i Karpacza. Brak alternatywy dla kolei przyczynia się do wykluczenia komunikacyjnego osób niezmotoryzowanych oraz generuje problemy z parkowaniem i przepustowością dróg, w efekcie z bezpieczeństwem. Jacek Baszczyk, zastępca prezydenta Legnicy, wyjaśnił, że połączenia do tych miejscowości należą do kategorii wojewódzkich przewozów pasażerskich, czyli organizacja takich kursów nie leży w kompetencjach miasta. Urząd miasta nie posiada analiz dotyczących aktualnego zapotrzebowania mieszkańców Legnicy na bezpośrednie połączenia autobusowe w kierunku Karkonoszy. Rada Miejska Legnicy może wystosować rezolucję do samorządu województwa dolnośląskiego w sprawie przywrócenia bezpośrednich połączeń autobusowych. Istnieje również możliwość uruchamiania komercyjnych kursów przez przewoźników, jednak zależy to od ich rachunku ekonomicznego. I to byłoby na ten czas na tyle. Przewoźnicy są specjalistami od przewożenia, ale nie tylko. W rachunkach także są znakomici. Ich bilans nie może wyjść na zero. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Najpierw pandemia, potem powódź, teraz tysiące śniętych ryb. Jak mamy prowadzić działalność, kiedy wszyscy klienci i turyści zrezygnowali z naszych usług, mówią przedsiębiorcy z Pilchowic. O pomoc zwrócili się wczoraj do wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej.
7: Jak zmieniło się nasze życie? Zmieniło się radykalnie. My akurat jako Ogród Turystyka Statek Przystań Pilchowice, działające po drugiej stronie jeziora, zostaliśmy automatycznie odcięci od rzeczywistości. Nie możemy prowadzić działalności. Krzysztof Czaplicki, Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, mieszkaniec Pilchowic. Brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego. Mało tego, odkąd już zaczął się remont, brak możliwości połowu ryb przez wędkarzy Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy wynajmowali u nas różne sprzęty, nocowali u nas i tak dalej. Tak więc my, którzy jesteśmy tutaj bezpośrednio na jeziorze i bezpośrednio pod jeziorem, czyli przy zaporze, niestety, ale zostaliśmy odcięci od rzeczywistości, od możliwości zarobkowania. Bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo ekonomiczne ludności.
14: Igor Glinda, mieszkaniec wsi Pilchowice, właściciel gospodarstwa turystycznego Tartak w Dolinie Bobru, zawodowy wędkarz, miłośnik przyrody. Ja, proszę pana, alarmuję od paru miesięcy, bo ta sytuacja była do przewidzenia. I my sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Bardzo jako mieszkańcy się z tego cieszymy. Natomiast cały przebieg tych prac, a przede wszystkim niefortunne zaplanowanie tego ostatniego etapu, czyli tego, co spowodowało, że na moliska trafiły do tej rzeki, na ten okres, kiedy mamy do czynienia z letnimi niżówkami, ze stanem suszy hydrologicznej, z ogromnymi, z wysokimi bardzo temperaturami powietrza, doprowadziło do tego, że skala, jaka w tej chwili jest przede wszystkim dotycząca rzeki, bo to, że to jezioro umrze, my wszyscy wiedzieliśmy, to jest sztuczny zbiornik. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża, bo to nie jest temat związany z dzisiejszymi, czy też następnymi kilkoma dniami, tylko ten proces będzie trwał do momentu napełnienia zbiornika ponownie, bo te osady, które cały czas trafiają do zlewni, przy każdych opadach deszczu, cały dzień lało, więc to wszystko jest spłukiwane, tych osadów jest coraz więcej. Natomiast drugim aspektem jest sytuacja, w której my mieszkańcy się znajdujemy. To jest teren turystyczny. Osią tej turystyki jest ta rzeka. I w tej chwili ta rzeka, jeżeli ona będzie zabita, jeżeli ona będzie, niemożliwe będzie prowadzenie tej turystyki przy tej rzece i na tej rzece, no to kilka podmiotów związanych z działalnością turystyczną, tak jak nasza agroturystyka, po prostu nie ma racji bytu. My w ostatnich godzinach przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Na koniec Świdnica, gdzie rusza kolejna wakacyjna odsłona muzycznej altany, bezpłatnych koncertów dla mieszkańców w Parku Młodzieżowym. Więcej o tym Jacek Zych.
13: Tak, i po raz kolejny tę imprezę spina jeden klucz. Wszyscy zaproszeni do projektu artyści, to szczególnie warte podkreślenia, jacy wystąpią przed świdnicką publicznością, są mocno związani z tym miastem, a przekrój muzyczny jest naprawdę szeroki. Od znanych polskich przebojów przez jazz, muzykę klasyczną, po nowoczesne elektroniczne brzmienia. Na scenie pojawią się tak doświadczeni wykonawcy, jak i młodzi, zaczynający dopiero swoją artystyczną drogę artyści.
16: Zaplanowaliśmy 9 takich koncertów. Odbędą się one w każdą niedzielę wakacyjną o godzinie 16 w Parku Młodzieżowym.
13: Powiedziała Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. Informacji o każdym koncercie można szukać na stronach internetowych i w mediach społecznościowych świdnickiego ratusza, a wszystkie koncerty odbywały się będą w wyremontowanej po dekadach całkowitego niemal zniszczenia okazałej altanie w Parku Młodzieżowym.
16: To miejsce jest bardzo urokliwe, jest odrestaurowana altana, jest nastrój parku, jest zielony. Przygotowane zostaną również krzesełka dla osób, które będą chciały sobie usiąść i posłuchać.
13: Cykl rozpoczyna się już w niedzielę. Na scenie wystąpią 4 świdnickie młode wokalistki, a w repertuarze znajdą się znane i lubiane przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy z naszym piątkowym hit tipem, a jest to nowe nagranie od zespołu, który działa bardzo prężnie od 2023 roku. Zdobyli szybko popularność, bo są naprawdę bardzo fajni. Promują się oczywiście teraz, tak jak wszystkie zespoły to robią, głównie na mediach społecznościowych, no ale muzyka broni się sama za siebie. To alternatywno-popowy zespół Przebiśniegi i ich nowe nagranie Melatonina.

0: Skanks i Never Going Home. Tak słonecznie, tak wakacyjnie gramy my, Muzyczne Radio.
1: Słuchasz Muzycznego Radia.
0: Za 8 minut, godzina 14, czas sięgnąć po najlepsze hity. Safri Duo już teraz.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty między innymi. Demono, Łobuzy z hitem Ona czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
4: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
3: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
3: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
3: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
7: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
3: mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself.
8: The music is different here. The vibrations are different. Not like planet.

0: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Dawid Podsiadło, on tydzień temu na pewno szykował się do swojego wielkiego koncertu, a w zasadzie do swoich dwóch wielkich koncertów w Warszawie na PGE Narodowym. Już teraz emocje opadły. Dawid został naprawdę bardzo pochwalony za te dwa ostatnie koncerty. Jak wiemy, tamten weekend był naprawdę upalny, a on zadbał o to, żeby publiczność była bezpieczna. To było nagranie Sezon, utwór, który zapowiada nadchodzącą płytę Dawida. Emocje po koncertowej trasie już opadły, ale cały czas w tym roku Dawid jeszcze ma coś nam do zaoferowania. No i z tego co wiemy, ma być to album. Na tym albumie znajdzie się piosenka Sezon, którą doskonale znacie z fali muzycznego radia, oraz piosenka Na Błysk. Czekamy więc na dalsze kroki Dawida, świetnego polskiego artysty, a jak już w temacie nowości, nowych albumów, nowych nagrań jesteśmy, to odpowiednia pora, żeby wrócić do naszej

Michael Patrick Kelly i Bad Best Friend. Jak wiemy doskonale, tego artystę fani muzycznego radia, słuchacze muzycznego radia bardzo uwielbiają i zawsze w sobotę i w niedzielę, gdy mamy granie na życzenie, coś fajnego z jego repertuaru zaproponują. A jak już w temacie weekendowej ramówki jesteśmy, to jutro finał konkursu Free Time, a tym razem w tym tygodniu mamy dla Was do wygrania voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Karkonoski Spa. To pobyt z wyżywieniem i dostępem do spa. Brzmi idealnie. Na taki weekend można się wybrać właśnie w ramach konkursu Free Time. A co wystarczy zrobić? Wystarczy do nas napisać SMS na numer 7248 z

Odpowiedzią na pytanie, dlaczego chciałbyś spędzić weekend w ośrodku Karkonoski Spa. Czekamy cały czas na wasze SMS-y, już jutro wielki finał, a koszt takiego SMS-a to 2,46.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
3: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki. Schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy, pomaganie zmienia świat na lepsze.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Towarzyszą nam cały czas dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 19 do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Słońca dzisiaj za dużo nie zobaczymy, zachmurzenie do końca dnia ma być umiarkowane w regionie, do tego będzie towarzyszył nam wiatr wiejący z prędkością umiarkowaną, jakość powietrza cały czas bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Remont wyspy Piasek w Kłodzku, motopiknik nad Bobrem. Szczegóły tych wydarzeń już za chwilę. Na początek pomysł na miliony złotych na modernizację stadionu Chrobrego Głogów miałby służyć ochronie ludności.
7: Na pierwszy rzut oka i odsłuch ucha brzmi to dość niestandardowo. Powszechnie wszak wiadomo, że na stadionach, w zależności od układów kibicowskich, na bezpieczeństwo można liczyć albo i nie. Jednak w tym przypadku modernizacja stadionu miejskiego Chrobrego Głogów może pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje. Pojawiła się propozycja, aby obiekt po nowemu był łącznikiem funkcji sportowych z rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu i ochronie ludności. Zdaniem głogowskiego radnego Krzysztofa Sarzyńskiego możliwe byłoby wykonanie nowych trybun w standardzie ekstraklasy, parkingu podziemnego, zaplecza technicznego, centrum eventowego, nowoczesnego systemu monitoringu i zarządzania. Pod powierzchnią mogłyby powstać miejsca ukrycia, magazyny kryzysowe, punkt koordynacji służb oraz miejsca czasowego schronienia mieszkańców. Finansowane ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej, środków unijnych oraz Ministerstwa Sportu. Prezydent Głogowa zwrócił uwagę, że obecnie dostępne formy wsparcia mają określone zasady finansowania. Ewentualnie mogłyby jednak dotyczyć wyłącznie zakresu kwalifikowanego, ściśle związanego z obronnością, co podkreślił Rafał Rokaszewicz. Więc może warto jednak zadbać o komfort piłkarzy, którzy mają w swoich formacjach bardzo mocną linię obrony. Podstawa jest. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Teraz Kłodzko i początek remontu wyspy Piasek. To najstarsza część Kłodzka, która najbardziej ucierpiała w czasie ubiegłorocznej powodzi. Do dziś życie wróciło tam tylko częściowo. Materiał Jacka Zycha.
8: Wyremontowane mają być ulica i plac Grodgera, ulica Daszyńskiego oraz poddany gruntownej modernizacji prowadzący na wyspę most żelazny. Postępowania wyłonienia wykonawcy są już na ostatnim etapie.
9: Już w tej chwili jesteśmy na końcowym etapie rozstrzygnięcia przetargowego, jeżeli chodzi o remont ulicy Daszyńskiego, placu Grodgera i ulicy Grodgera. Grodgera. Jesteśmy w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy na modernizację i wzmocnienie mostu w ciągu ulicy Grodgera, czyli słynnego mostu żelaznego.
8: Powiedział Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Wszystkie prace, na wykonanie których jest skrajnie mało czasu, bo muszą być zakończone i rozliczone. Do końca tego roku pochłoną ponad 3,5 miliona złotych. Po ich zakończeniu Wyspa Piasek ma znów być wizytówką miasta.
9: Odbudowa, przebudowa nawierzchni z kostki granitowej, uzupełnienie elementów małej architektury. Będzie troszeczkę więcej zieleni niż za poprzednim razem, szczególnie na części placu Grodgera. Reszta elementów infrastruktury pozostanie taka, jaka była, ze względu na to, że cała Wyspa Piasek jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
8: Wyspa Piasek to chyba najbardziej ikoniczne miejsce w Kłodzku w kontekście powodzi z 2024 roku. Obrazy zalanych do pierwszej kondygnacji kamienic i osób ewakuowanych z ich okien obiegły całą Polskę. Do dziś, kiedy zejdzie się z kamiennego mostu, miejsce, które przed powodzią tętniło życiem, dziś świeci pustymi oczodołami zabitych deskami witryn, restauracji i sklepów. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: W najbliższą niedzielę przy boisku piłkarskim w Wojanowie pierwszy motopiknik nad Bobrem.
10: Siema, Miłosz Jus z Rady Sołeckiej, Wojanów Bobru, motocyklista. Kochani, chciałbym Was zaprosić na mega wydarzenie. Pierwszy motopiknik nad Bobrem, który odbędzie się 5 lipca od godziny 12.30 na terenie przy boisku naprzeciwko Pałacu Wojanów. Zapraszamy wszystkich motocyklistów oraz rodziny z dziećmi, bo dla nich atrakcji też nie zbraknie. Muzyka na żywo, żarełko i kreatywna strefa dla dzieci. Zapraszamy serdecznie. Sołectwo Wojanów Bobrów. Hej!
6: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
2: Wracamy do naszego piątkowego hit typu, a w nim bardzo młodzi polscy zdolni artyści. Zespół Przebiśniegi i Melatonina.

wyjątkowe wydawnictwo w twórczości właśnie tego polskiego zespołu. Oni raczej stawiają na takie bardziej spokojne brzmienia, a to nagranie jest nawet momentami dość taneczne. To kolejny fragment ich nadchodzącego albumu Sen Multiplayer, a my teraz podkręcamy tempo w muzycznym radiu. Za 15 minut, godzina 15, czas na Dance with Somebody.

0: Zaczynamy od teatru. Piosenki z kufra, muzyczny spektakl z przebojowymi piosenkami dla młodych widzów w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Piosenki zostały zainscenizowane w zabawnej formie z wykorzystaniem lalek, elementów scenografii i rozmaitych rekwizytów. Na przedstawienie, które odbędzie się w sobotę, zapraszają aktorzy teatru.
1: Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji w sobotę na godzinę 16 na spektakl Piosenki z kufra.
0: Natomiast w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na przedstawienie pod tytułem Karmelek. Prosta, napisana wierszem sztuka adresowana do najmłodszych widzów, pełna humoru i działań, w które wciągana jest publiczność. W niezwykle przystępny sposób ukazuje, że przyjaźń, oddanie i wierność są więcej warte niż materialne dobra. Początek spektaklu w niedzielę o godzinie 16. Teraz zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, które od dziś po południu rozpocznie się w Lubaniu. Tamtejszy rynek stanie się przestrzenią spotkań pokoleń, pasji, kultur i ludzi, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego. Nie może was tam zabraknąć, przekonuje Jarosław Bardowski, dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju.
2: Przez 3 dni na uczestników czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Między innymi warsztaty tkackie, sztuka naturalnego barwienia włókien, tworzenie botanicznych bransoletek. Będzie można zobaczyć, jak pracowali dawni rzemieślnicy, obejrzeć pokazy uzbrojenia oraz widowiskowe stanowisko kata. Na najmłodszych czekać będzie średniowieczny plac zabaw, a przez cały festiwal stoiska handlowe, bibliostrefa i wiele rodzinnych atrakcji. Splot Festiwal Lubań to wydarzenie, podczas którego historię można nie tylko zobaczyć, ale także jej dotknąć, posmakować i stać się jej częścią.
0: Teraz coś dla twardzieli, ryk motocyklowych silników, dobra zabawa, coś smacznego do zjedzenia i do tego dobra muzyka. To wszystko już w niedzielę przy boisku piłkarskim w Wojanowie, blisko Jeleniej Góry. Tam odbędzie się pierwszy motopiknik nad Bobrem, a zaprasza nasz gość.
3: Siema, Miłosz Józ z Rady Sołeckiej, Wojanów Bobrów, motocyklista. Kochani, chciałbym was zaprosić na mega wydarzenie. Pierwszy motopiknik nad Bobrem, który odbędzie się 5 lipca od godziny 12.30 na terenie przy boisku naprzeciwko Pałacu Wojanów. Zapraszam. Zapraszamy wszystkich motocyklistów oraz rodziny z dziećmi, bo dla nich atrakcji też nie zbraknie.
0: Dzisiaj w malowniczo położonej miejscowości Borowice w gminie Podgórzyn wystartuje kolejna edycja dwudniowego festiwalu Gitarą i Borowickie spotkania z poezją śpiewaną. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne gromadzi miłośników poezji śpiewanej i dobrej muzyki pod otwartym niebem. W programie tradycyjnie zestaw koncertów znakomitych wykonawców, a wstęp na festiwal jest bezpłatny.
4: Festiwal tradycyjnie rozpocznie się od Sielanki, która będzie wykonana przez nasz karkonoski zespół Muzykuny. Dariusz Godowski, dział promocji gmina Podgórzyn, który też w piątek pierwszego dnia rozpocznie cały festiwal swoimi piosenkami. Następnie będzie Chwila Nieuwagi i na końcu zespół Akurat. W sobotę mamy Krzysztofa Stępnia, Ranko Ukulele, Renata Przemyk i na koniec zespół WW. Zapraszamy bardzo gorąco tych, którzy już byli i tych, których jeszcze nie było. Przybywajcie do nas licznie. Borowice, Gitarą i Borowickie spotkania z poezją śpiewaną.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
5: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
4: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
6: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
4: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Tadej Pogacar to fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
4: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayku.
1: Witajcie mobile, mam nadzieję, że ruszamy w naszą szczęśliwą podróż za jeden uśmiech. Ceny polis OC w naszym kraju i nowe auta lepsze niż rok temu, niemal pod każdym względem. Arek Włodarski, startujemy.
0: Auto Radio.
1: Czerwiec przyniósł kolejny spadek cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Mediana ofert wyniosła 629 zł za OC. Ostatnio niższą wartość mieliśmy w marcu 2 lata temu, czyli 613 zł. Wracając do statystyk z czerwca tego roku, najdroższym miastem w Polsce był Gdańsk, gdzie mediana ofert OC wyniosła 798 zł. Na drugim miejscu Szczecin, trzecie miejsce z wynikiem 790 zł. Wrocław, który od lat dzierżył palmę pierwszeństwa w tym zestawie. Spadek na trzecie miejsce to według danych rankomatu.pl sytuacja niespotykana od ponad dekady. Najtańsze OC jest udziałem kierujących w Rzeszowie, średnio 618 zł, to przypomnę o 180 zł mniej niż w najdroższym Gdańsku. Tanio jest też w Opolu, 624 zł. Teraz nowe auta lepsze niż rok temu pod niemal każdym względem.
0: Aktualności.
1: Ogólna jakość nowych samochodów wyraźnie się poprawia. W specjalnym badaniu, w którym zlicza się wszystkie zgłoszone przez właścicieli niedogodności i usterki, liczba zgłaszanych problemów spadła ze 192 do 175 na 100 samochodów. Nie oznacza to, że awarii uległo tyle pojazdów. Jeden samochód może mieć ich kilka. Tak czy tak, to jest dobry wynik, czwarty najlepszy w 40-letniej historii badania. Poprawę odnotowano w 9 z 10 ocenianych kategorii. Jedynym obszarem, który wypadł gorzej niż przed rokiem, okazał się system infotainment. Więcej uwag dotyczyło problemów z łącznością pomiędzy samochodem a smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto. Producenci aut nie nadążają za tempem aktualizacji obu systemów. Każda nowa wersja wymaga sprawdzenia zgodności z oprogramowaniem samochodu, a to oznacza długotrwałe testy.
0: Auto Radio.
1: Problem nie sprowadza się wyłącznie do błędów oprogramowania. Wśród kierowców, którzy zgłosili, że auto odciąga ich uwagę od prowadzenia, aż 46% wskazało ekran dotykowy lub system infotainment jako główne źródło rozproszenia. Nie chodzi wyłącznie o wielkość ogromnych wyświetlaczy. Coraz więcej producentów ukrywa w menu funkcje, które jeszcze niedawno były obsługiwane pojedynczym przyciskiem. Zmiana temperatury, regulacja nawiewu czy włączenie ogrzewania foteli często wymagają kilku dotknięć ekranu, co oznacza dłuższe odrywanie wzroku od drogi. Podobne wnioski wyciąga sama branża motoryzacyjna. Na przykład Skoda zapowiedziała już, że w kolejnych modelach marki wrócą fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji. Bardzo dobrze, bo największą poprawę jakości przynoszą rozwiązania, które są łatwe w użyciu, proste elementy sterowania.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Sięgamy raz jeszcze bardzo chętnie po naszą piątkową, można powiedzieć weekendową piosenkę dnia, bo jej tytuł to Weekend w tym nagraniu Loik, który już zdążył wkroczyć na hitplanecie ze swoim nowym nagraniem Weekend. To nagranie wczoraj wylądowało na miejscu 24, a gdzie wyląduje dziś? Tego dowiemy się podczas najnowszego notowania hitplanety po godzinie 17.

0: świąteczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Weekend na Dolnym Śląsku rozpoczyna się dość pochmurnie i wietrznie. Takie warunki pogodowe mają utrzymać się do końca nadchodzącego weekendu. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie, temperatura już powoli spada. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1022 hektopaskale.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Oficjalnie zakończono akcję odławiania ryb z jeziora Pilchowickiego i rzeki Bóbr. Jak tłumaczy prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchri, działania prowadziła wyspecjalizowana firma.
9: Ryby zostały zutylizowane przez profesjonalną firmę. My zajmujemy się przede wszystkim produkcją energii i dlatego do wykonania tego remontu po przeprowadzonym przetargu wynajęliśmy specjalistyczne firmy, zarówno jako inżyniera kontraktu, jak i naszego wykonawcę, głównego, generalnego.
10: Mówi Sławomir Czuchli, prezes Tauron Ekoenergia.
9: W ramach tych kontraktów są też zakontraktowani przyrodnicy, którzy pomagają nam w opanowaniu tych wszystkich sytuacji oraz przewidzeniu sytuacji, które jak się okazało nie wszystkie są do przewidzenia. Mamy tam ichtiologa, herpetologa, fitologa i wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi oraz na ich tak naprawdę pomysł i zalecenia, jak należy obniżać poziom wody i w jakim okresie.
10: Aby zabezpieczyć rzekę w ciągu najbliższych dni, w jej korycie zostanie wybudowana specjalna bariera, która będzie wychwytywać tak zwane namuły, to znaczy luźny organiczno-mineralny osad, w tym błoto i szlam, naniesiony i pozostawiony przez wody rzeczne.
9: Będzie ona zbudowana m.in. z biegbagów wypełnionych klincem oraz geowłókniną, która spowoduje, że mniej tych zanieczyszczeń będzie się posuwało w dół rzeki.
10: Kolejnym zabezpieczeniem będzie rozpięcie dodatkowej sieci poniżej rzeki.
9: Tak, aby jeżeli jeszcze znajdą się jakieś martwe ryby wypłyną, to aby nie popłynęły w dół rzeki dalej w dalsze kilometry Bobru.
10: Łącznie ze zbiornika i rzeki Bóbr odłowiono blisko 20 ton śniętych ryb. Przypomnijmy, trwająca modernizacja zapory Pilchowice ma kosztować 93 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na marzec 2028 roku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Nowa żyrafiarnia we wrocławskim zoo i nowe gatunki krytycznie zagrożone.
11: Wrocławskie Zoo ogłosiło przetarg na projekt nowej żyrafiarni, a to jedne z najbardziej lubianych zwierząt w zoo. Wybieg zewnętrzny ma naśladować środowisko naturalne afrykańskiej sawanny. Całość ma robić wrażenie na gościach, którzy będą wędrować nad wybiegiem drewnianą kładką z kilkoma punktami widokowymi. Turyści będą podziwiać żyrafy z kilku poziomów. W praktyce staną ze zwierzętami oko w oko. W ramach tego zadania powstanie tu wybieg dla hipopotamów nilowych, które mieszkają w afrykarium. Dziś mają do dyspozycji tylko wybieg wewnętrzny. Obecny budynek w żyrafiarni pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. Znajduje się tuż przy wejściu głównym. Zwiedzający uwielbiają robić sobie zdjęcia z żyrafami, bramą główną zoo i halą stulecia w tle. Jak przekazuje ogród, pawilon dla żyraf, zebr, gazelek, ptaków i drobnych zwierząt sawanny będzie też domem dla nowych gatunków. Zoo planuje sprowadzić gatunki zagrożone wyginięciem. To m.in. zebry marokańskie, których na wolności żyje już tylko tylko około 2000. Ma tu zamieszkać także wielki chrząszcz Goliat i krytycznie zagrożone wyginięciem sępy białogłowe i brunatne. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Piosenki z kufra, muzyczny spektakl z przebojowymi piosenkami dla młodych widzów w Zrywym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze zostały zainscenizowane w zabawnej formie z wykorzystaniem lalek, elementów scenografii i rozmaitych rekwizytów.
0: Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji w sobotę na godzinę 16 na spektakl Piosenki z kufra.
8: A w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na prostą, napisaną wierszem sztukę adresowaną do najmłodszych widzów. Pełna humoru i działań, w które wciągnięta jest publiczność w niezwykle przystępny sposób, pokazuje, że przyjaźń, oddanie i wierność są więcej warte niż materialne dobra. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w nim zespół Przebiśniegi. Jeszcze niedawno polecaliśmy wam ich piosenkę Egipt. Bardzo gorąco ją polecaliśmy, a już teraz polecamy wam ich kolejne wydawnictwo. Jest to piosenka zachowana w nieco innym klimacie, bardziej tanecznym, bardziej energetycznym, ale cały czas bardzo alternatywnym, a momentami nawet indie popowym. Raz jeszcze sięgamy po nasz dzisiejszy hit tip, piosenkę Melatonina.

You Feel Like Summer. Bardzo wakacyjne nagranie, nawet z latem w nazwie. Summer, lato. Lato cały czas trwa w muzycznym radiu. Bardzo dużo letnich hitów cały czas pojawia się u nas popołudniową porą. Już za moment godzina 16. Zbliżamy się do niej wielkimi krokami. Zostało dokładnie 8 minut do godziny 16. U nas wtedy wiadomości z kraju i ze świata, a zanim one to dwa naprawdę świetne numery. Dua Lipa, Illusion oraz Jamal i Policeman.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
6: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
5: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
7: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
8: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
7: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
8: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
7: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
5: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
9: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
5: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lublin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lublinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lublin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was

0: klasycznym radiu.
1: 13 minut po godzinie 16, czas na piątkowy Best Of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsi z najlepszych będą pojawiali się u nas do godziny 17. A jak mowa o najlepszych artystach, no to oczywiście do nich zalicza się Dawid Podsiadło, czyli polski artysta, który naprawdę wyprzedaje, co się da. Tak na dobrą sprawę, wszystkie największe stadiony w Polsce on już wyprzedał. Dawid Podsiadło właśnie zakończył swoją stadionową trasę. Co ciekawe, rok temu mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć go w totalnie innej roli, w roli festiwalowej. Właśnie wtedy wystartował Festiwal Zorza. No i w ramach tego festiwalu powstało kilka naprawdę świetnych projektów. Między innymi wraz z Kaśką Sochacką wydali płytę Tylko Haj. Dawid Podsiadło już potwierdził, Zorza powróci w przyszłym roku i również nagra płytę z jakimś topowym polskim artystą. A ten artysta już jest doskonale znany. Z Soblem dostaniemy płytę. To ciekawe, w jaką stronę pójdą. Czy bardziej popową, czy bardziej rapową. Ale wiemy, że z Kaśką Sochacką poszli w bardzo romantyczną, melancholijną stronę. I właśnie dziś z tego wydawnictwa, z wydawnictwa Tylko Haj, polecamy Wam piosenkę Samolot w paśmie Best Of.

czego jak czego, ale premierowych singli zabraknąć u nas nie może. Podobnie jak informacje o nowościach ze świata muzyki, zatem działamy dalej w tym właśnie temacie. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Zaczynam od Michała Bajora, który prezentuje nowy singiel Nie ma pomyłek, nagrany wspólnie z Anią Dąbrowską. To wyjątkowe spotkanie dwóch artystycznych światów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci piosenki literackiej oraz jednej z najbardziej cenionych artystek współczesnej sceny pop. Efektem tej współpracy jest subtelna, pełna emocji ballada o miłości, która stanowi pierwszą zapowiedź nowego albumu Michała Bajora. Nie ma pomyłek urzeka swoją melodyjnością i naturalnością. Głosy Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość przy akompaniamencie gitar i instrumentów klawiszowych. To utwór, który z łatwością zapada w pamięć, a jednocześnie porusza swoją szczerością i emocjonalnym przekazem. Nowy singiel jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu Michała Bajora, którego premiera planowana jest późną jesienią tego roku. Przed nami kolejny duet, ale już z nieco innego muzycznego świata. Alok i Jennifer Lopez łączą siły w ambitnym projekcie Everything's Fine. Singiel ukazał się w dwóch odsłonach, kameralnej wersji AM oraz klubowej PM. Każda z nich przedstawia zupełnie inną perspektywę tej samej, pełnej emocji muzycznej opowieści. Utwór skupia się wokół tematów percepcji, wewnętrznej siły oraz kontrastu między tym, co pokazujemy na zewnątrz, a tym, co przeżywamy w środku. Everything's Fine to opowieść o iluzjach, jakich chwytamy się, by iść dalej przez życie. Alok i Jennifer Lopez od początku nie traktowali jednej z wersji jako zwykłego remiksu. Projekt narodził się jako dwie komplementarne interpretacje tej samej kompozycji, pozwalające słuchaczom doświadczyć jej przesłania przez dwa różne pryzmaty emocjonalne. Wersja AM łączy nasycone emocjami wokal Lopez z ciepłą, melodyjną produkcją, przestrzennym tłem i podnoszącą na duchu, choć wciąż intymną energią. Wersja PM bazuje na tym samym fundamencie, lecz zyskuje mocniejszy puls i typowo klubową dynamikę. Zmienia to utwór w pewny siebie nocny odpowiednik wersji porannej, bez utraty ładunku emocjonalnego, który stanowi serce tej właśnie kompozycji. Alok i Jennifer Lopez i ich Everything's Fine już do posłuchania w muzycznym radiu. Na koniec u nas Carly Rae Jepsen, która zaprezentowała nowy singiel On Wires, zapowiadający nadchodzący podwójny album Day and Night. Płyta zawierać będzie aż 24 utwory. Piosenka jest pierwszym oficjalnym zwiastunem projektu i reprezentuje jego część Day, czyli zestaw utworów skupionych na jasnym brzmieniu oraz szczerych i ciepłych emocjach. On Wires utrzymany jest w pop-rockowym klimacie i opowiada o uczuciu zauroczenia we wczesnym etapie relacji, kiedy emocje balansują pomiędzy przyjaźnią a romansem. Jak wyjaśnia artystka, utwór był pierwotnie pomyślany jako piosenka o uwodzeniu i przyciąganiu drugiej osoby. Album Day and Night ukaże się 18 września i będzie zawierał 24 utwory. Według zapowiedzi ma być najbardziej rozbudowanym i ambitnym projektem w karierze piosenkarki. To łapcie jeszcze garść kolejnych wakacyjnych premier. Gabry Ponte i Jovanotti z nagraniem DNA, Katy Perry i Watch It Burn i Majestic w towarzystwie Spandau Ballet i nagrania Gold. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 4 lipca klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Cały czas pochmurnie, cały czas wietrznie na Dolnym Śląsku. No i tak niestety będzie do końca tego weekendu. Jeżeli chodzi o termometry, to te w weekend maksymalnie wskażą 22 stopnie. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Ono jest obecnie stabilne. Wynosi 1021 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Jakość powietrza w regionie obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Rząd podsumował działania popowodziowe na ziemi kłodzkiej. W podokręgu Legnica Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej rusza Liga Oldboyów.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: 11 miliardów złotych to suma, jaką rząd przeznaczył na odbudowę popowodzi na Dolnym Śląsku. Podsumowanie półtorarocznych działań przygotowała dla dziennikarzy w Stroniu Śląskim wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogulska. Był tam też z mikrofonem Jacek Zych.
8: Tak, spotkanie zorganizowano symbolicznie na odbudowywanym, a jeszcze kilka miesięcy temu niemal całkowicie zniszczonym stadionie miejskim w Stroniu Śląskim. To obiekt, który przyjął na siebie pierwszą, największą falę uderzeniową z pękniętej tamy. Jak powiedziała minister Rogulska, ponad 30 programów pomocowych finansuje obecnie naprawę takich właśnie zniszczonych obiektów i miejscowości. Samorządy realizują inwestycje drogowe, a mieszkańcy otrzymali bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę domów prywatnych.
9: Dzisiaj tak kwota, którą uruchomiliśmy w ponad 30 instrumentach, to w sumie 11 miliardów złotych. To pieniądze z jednej strony unijne, pieniądze z programów, które były przygotowane lub przemodelowane tak, by odpowiedzieć na potrzeby samorządów, instytucji, przedsiębiorców, po to, by to wsparcie po powodzi było jak najskuteczniejsze, ale to także pieniądze rządowe, to także pieniądze z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji.
8: To właśnie wiceminister MSWiA Magdalena Rogulska. Dyrektor Jacek Drabiński z Wód Polskich przypomniał, że rozpoczął się proces budowy nowego, mokrego zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Równolegle prowadzona jest też akcja wykupu zniszczonych nieruchomości od osób prywatnych.
10: Zrealizowaliśmy prawie 360 zadań na kwotę ponad 400 milionów złotych. To są zadania już zakończone. Do tego dokładamy środki w ramach projektu Banku Światowego, który skończył się z końcem zeszłego roku. Za zgodą Banku Światowego odbudowaliśmy taką najbardziej newralgiczną infrastrukturę, czyli zbliżenie do ciągów drogowych czy obiektów mostowych, punktowych oczywiście nie wszystkich.
8: A to dyrektor Jacek Drabiński z RZGW we Wrocławiu. W samym Stroniu Śląskim kończy się dziś remont zmodernizowanego stadionu miejskiego. Kolejnym etapem prac będzie odbudowa krytej pływalni za ponad 70 milionów złotych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oszacował łączne straty w regionie na ponad 550 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Są rodzinne grille, wspólne wycieczki, wakacyjne wypady, a w Legnicy ojciec z synem postawili na nieco bardziej oryginalną formę spędzania wolnego czasu. 18-latek przyjechał na wakacje do ojca z przepustki z placówki opiekuńczo-wychowawczej.
11: Rodzinne zaległości postanowili nadrobić podczas złodziejskiego wypadu do skrzynki rozdzielczej i studzienek telekomunikacyjnych, gdzie ich łupem padły wycięte przewody. Rodzinna współpraca nie trwała jednak długo, bo policjanci szybko trafili na ich ślad, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
12: Sprawcy dwoma włamali się do skrzynki rozdzielczej oraz studzienek telekomunikacyjnych, skąd wycięli wielożyłowe przewody telekomunikacyjne. Tego typu przestępstwa powodują nie tylko straty finansowe, ale mogą również prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu sieci i utrudnień dla mieszkańców. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci. Dzięki szybkim ustaleniom i intensywnym czynnościom już kilka godzin po zdarzeniu wytypowali, a następnie zatrzymali osoby podejrzane o dokonanie tego przestępstwa. Okazali się nimi 43-letni mężczyzna oraz jego 18-letni syn. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna przebywał na przepustce z placówki opiekuńczo-wychowawczej i przyjechał do domu na wakacje.
11: Rodzinny duet usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, a teraz zamiast pamiątek z wakacji pozostaną im więc akta spraw. Za ten czyn grozi kara do 10 lat więzienia. O dalszym losie ojca i syna zdecyduje teraz sąd. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Wkrótce na piłkarskiej mapie regionu pojawią się rozgrywki dla najbardziej doświadczonych zawodników podokręgu Legnica Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Rusza Liga Oldboyów.
13: Mają zintegrować byłych piłkarzy i umożliwić im regularną rywalizację na boisku. Pomysł nieprzypadkowy. Funkcjonują rozgrywki Oldboyów we Wrocławiu, regularnie rywalizują drużyny w kilku kategoriach wiekowych. I to właśnie sukces wrocławskiej ligi sprawił, że prezes Andrzej Padewski zaproponował rozszerzenie projektu na Dolny Śląsk. Jak powiedział, futbol to sport na całe życie. Liga Oldboyów daje taką możliwość po zakończeniu kariery seniorskiej. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska. Organizatorzy liczą, że z Legnicy oraz powiatów legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, jaworskiego i złotoryjskiego zgłoszeń nie zabraknie. Liga Oldboyów może na stałe wpisać się do kalendarza rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i stać się kolejną piłkarską tradycją regionu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Pierwsze sobotnie doniesienia z regionu o 7.30. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi guys, this is Brokieter and you're listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW.
3: Buduję wielką flotę z jedną...
2: Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn, Anna Kurowska.
4: Po reklamie.

0: Klasyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 17, czyli zbliżamy się wielkimi krokami do najnowszego notowania Hit Planety w muzycznym radiu. Tam przywita się już z Wami Patryk Łasica w świecie najnowszej muzyki wraz z premierami, a ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzone piątkowe popołudnie. Życzę Wam dobrej reszty dnia i do usłyszenia. Marta Wojtunik.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: 4 lipca, klub 7, Hewan Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewan Legnica.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
0: Czas na wiadomości.
7: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
8: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
7: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiedniku Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
9: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
7: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku.
11: Dodatkowym
10: smakiem smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń, nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. A po 17:00 mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Witajcie w świecie najnowszej muzy. Hit Planeta startuje na dobre.
5: I nadszedł on, dzień tygodnia, którego sama nazwa daje nam ogromny zastrzyk endorfin. Piątek, no a jeśli zostaniecie z nami, to będzie jeszcze lepiej. Macie moje słowo. Patryk Łasica, dzień dobry, witam wszystkich przy okazji kolejnego premierowego spotkania na Hit Planecie. No i a propos premier, kolejne już czekają, aby zostać przez was wysłuchane. Dziś odwiedzą nas Wiktoria Kida i jej kolejny tom Księgi Żywiołów. Będzie także duo w składzie 22 Bullets i Angie Roba i trzecia pozycja od Tria w składzie Redono, Coates i Mike Magoo. To właśnie oni zadebiutują, a teraz czas na tych, którzy już to zdążyli zrobić, ale nie zdążyli wskoczyć do zestawienia i walki o wasze głosy. Na pierwszy ogień wczorajsza bardzo gorąca premiera od A-Locka, Jennifer Lopez, Everything's Fine, a następnie pojawi się Ellie Goulding w czarnej sukni Prady. Koniecznie dajcie głośniej, no i zostańcie z nami.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: Klasa, no ale nie ma co się dziwić, w końcu to Ellie Goulding, jeszcze w jakim odzieniu, czarnej sukni Prady. Na samym początku także wielki powrót Jennifer Lopez, która przeżywa renesans, zyskując ponownie miliony słuchaczy. Mogliśmy usłyszeć jej najnowszy utwór nagrany wspólnie z A-Lokiem, Everything's Fine. I jeśli uważacie, że powinni mieć szansę na to, aby powalczyć o wasze głosy wśród 40 najlepszych, to koniecznie dajcie nam o tym znać. A teraz jeszcze sprawdźmy wczorajsze top 3.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Perfekcyjna wakacyjna nowość. Guetta znów w czołówce, no i to podwójnie. I tak sobie myślę, że facet chyba na stałe przeniósł się do studia z materacem. Srebro ląduje na południe Europy. Agatino Romero, Leonardo da Silva i Giao Leone. Klasyczna napolitańska melodia dostała drugie bardzo klubowe życie. No i kolejny dowód na to, że prawdziwe hity się nie starzeją. I na szczycie fuzja, która wygląda jak żart z generatora słów losowych. David Guetta, Ejaye, raperka Megan Thee Stallion, no i legendarny tenor Andrea Bocelli. DNA rządzi zestawieniem i kto by pomyślał, że los napisze taką historię, a jednak.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
8: Po reklamie.
9: Bonjour, c'est Indila.
10: Hi, it's Oliver is here.
11: Hey, I'm Kaiser.
12: Hey, Ed Sheeran here.
13: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną Muzycznego Radia i Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: A w niej duet Cedric Shibui, Where Did It Go? Where did it go?

0: Piątkowy jej początek, pełen emocji. Piątkowy jej początek, pełen emocji. No i niestety mamy jedno pożegnanie. Naszą listę opuściło Lost Frequencies, Live It All. Nie wytrzymało niestety presji konkurencji. No ale na ich miejsce wskoczyli Cedric i Shibui. Where Did It Go? To była nasza nowość na miejscu 40. Złe wieści także dla fanów Vine. Na pozycji 14, a dziś, tak jak słychać, już jedną nogą poza listą. No aby nie stał się tym wspomnieniem, o którym śpiewają wraz z Eski, to koniecznie telefony w dłoń i głosujemy na stronie muzycznyradio.pl. A teraz czas na zyskującą nowość od Audio Souls. Z miejsca 40 wskakują na pozycję 38 przed nami Promise.
1: Wakacje na hit planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: 4 lipca, klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.

0: po reklamie.
1: Hej, tutaj Kasia Popowska.
2: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
3: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
4: Cześć, tu Warius Manx.
5: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No i w końcu czas na dobre wieści. Tak jak było słychać, Dubdog Z uratowany na miejscu 37. Stolen Dance zaczyna odzyskiwać punkty. Wczoraj byli o włos od tego, aby opuścić nasze zestawienie. Dance Nation także bez zmian, tak jak był na miejscu 36, tak też zostali. No a teraz czas zgubić się we śnie. Dosłownie, bo przed nami Lost in a Dream i jednocześnie Loving Arms.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.

0: Zrobię z tego Fight Club.
1: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Hey, my name is Daniel Tomaso.
2: Hello, Poland. My name is Anastasia.
1: Hey, I'm Zoli Bacon.
3: Hello, I'm Unesen.
4: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.

0: Summer Again, ponownie lato, a dziś Kim K na miejscu 32. Stabilizuje się po wczorajszych spadkach i mocno straciła, bo aż 16 punktów. Na zegarach 18 minut do godziny 18. No i nie wiem, czy ktoś z was się kiedyś zastanawiał, jakby to było, gdyby czytać książki, które mają swój własny, dedykowany soundtrack. No właśnie, wydaje mi się, że byłoby to bardzo ciekawe, kiedy przykładowo przy przewróceniu kartki z głośników wpłynęłaby muzyka skrojona idealnie pod dany rozdział. No, przykładowo czytanie książek fantasy to byłby zupełnie inny wymiar. No i na taki pomysł wpadła Victoria Kida. Mam dla was jej najnowszy utwór Co mi tam? Kolejna część potężnego projektu o nazwie Księga Żywiołów, a całość to dosłownie muzyczny zwiastun nadchodzącej książki autorstwa Marysi Bukowskiej. Twórcy wymyślili to w taki sposób, że każdy kolejny utwór to nowy rozdział opowieści. Najpierw słuchamy, a za jakiś czas będziemy czytać. No i sama Victoria zapytana o ten przełomowy dla niej projekt odparła tak. Śpiewanie było zawsze ze mną. Ten moment to spełnienie marzeń małej Wiktorii. W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, wsparcie, ciepło i empatia są potrzebne każdej z nas. To, co w nas najpiękniejsze, marzycielskie i kreatywne, może się spełnić. No i szczerze, trudno się nie zgodzić, bo mamy artystkę autentyczną, z mocnym głosem, przepiękną, poetycką inicjatywę, no i utwór, który udowodni, że polski pop potrafi opowiadać historię i mieć w sobie to coś. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Ray Dalton, Go That High, lekka korekta, był na miejscu 29, dziś gra na pozycji 31, a przed nami Echoes, B1, Robbie Jordana i Nakoa.

B1 robi Jordana Nakoa i Ikaos na miejscu 30. Za moment usłyszymy echa wielkiego świata przy okazji serwisu sportowego i ogólnego o godzinie 18, a w ostatnich minutach zagrają dla nas jeszcze Alesso i One Republic In Your Eyes i Gromi ze swoją nowością FLH.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Hej, hej, tutaj Gromi, a już za moment kolejne nowe nuty prosto z Hit Planety.
2: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
3: 4 lipca, klub 7, Hewalnagica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewalnagica.
2: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 18.
4: Czas na wiadomości.
6: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
7: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
6: Oprócz propozycji ukrócenia tzw. kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
8: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
6: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
9: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
10: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
9: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
10: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusje do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
9: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
6: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się karnawał sztuk mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
11: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
6: Karnawał sztuk mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej szesnastki awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
13: Hey, I'm Felix Yin and you're listening to Hit Planeta.
14: First I'm lost in your eyes, and that ain't safe for me.

0: tutaj rodzą się potężne hity. Reklama.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Po reklamie.
5: Hello there, I'm Marco.
6: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
7: Hello, my name is Wayne Cranberry.
8: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
9: Hi, I'm Ellie Goulding.
10: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to był wielki powrót DJ-a Antoine, Never Stop the Party, czyli definicja piątku z muzycznym radiem. Patryk Łasica, witam wszystkich, mamy 18 minut po godzinie 18, za nami spotkanie na miejscu 26, a przed nami jeszcze masa hitów, które czekają na was, także nie dajcie się prosić, no i płyńcie razem z nami. A teraz niech moc będzie z wami, bo czas na porcję energii od Ava Max i Beanie, przed nami Energy.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz-Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
2: 4 lipca, klub Seven Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
3: Yo, B. Gates. Yeah, hi, Samal and Rudet.
4: Cześć, kochani, tu Margaret.
5: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

zalje jej muzyczny manifest. Tylko kochaj mnie. Niestety minus 2 punkty od wczoraj, bo dziś jest numerem 22, a przed nami nocni herosi. Jednocześnie Ale Farben, który również traci minus 8 punktów, spadając z miejsca 13. Hit planeta. Mocno nowa.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi, this is Marlik.
4: Cześć, to Dominika Sojda.
5: Hey, hi, hello, everybody. This is Heinen Klein.
6: Witam, tutaj Gromi.
7: Hey, my name is Dallas K, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Mick i Beautiful Freaks jak zwykle nie zawodzi, no i widać, że wam również się podoba, bo zyskuje 4 punkty przez dobę, dziś to miejsce 18, a przed nami weekend i to dosłownie, bo zagrają dla nas również zyskujący Loek i Vision Fy, a niedługo po nich druga dzisiejsza premiera, zostańcie z nami.
1: Na wakacjach.

0: No i jednocześnie weekend, a to oznacza, że Hit Planeta w muzycznym radiu wchodzi na wyższe obroty, tak jak wasze tętno, które gwarantuje za moment przyspieszy. A to dlatego, że przed nami druga dzisiejsza premiera i naprawdę mocna ekipa. Holenderski duet Redondo, brytyjski wokalista Coates i człowiek, który kilka lat temu stworzył naprawdę wielką perełkę Outlines, a jest to oczywiście Mike Magoo, a właściwie Michael Thomasen, który nie tylko miksuje dźwięki, ale też dowodzi własną, niezależną wytwórnią płytową i nazwą ją, uwaga, BMK TSH RCDS. Dokładnie tak, jakby kot przespacerował mu się po klawiaturze, ale nie dajcie się zwieść, bo w każdym chaosie jest ukryty porządek i ma on naprawdę nosa do tworzenia i wypuszczania w świat prawdziwych perełek. Przed nami najnowsze Circulate, no i jednocześnie ekspresowa podróż do słonecznego Miami, nawet jeśli przemierzacie aktualnie naszą poczciwą A4.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Dzień dobry, Polska. This is Toby and Greg from You Not Us. And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 4 lipca, klub 7, Hewanianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewanianica.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 19.
1: Czas na wiadomości.
8: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła. Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
10: Nikogo nie możemy jak ustraszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
9: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
8: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
11: Ponad 50% szkół już ma takie zasady, wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regularnie zdecydowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
8: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
12: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
7: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
13: Hey, I'm Alefarben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
4: Hello there, I'm Marco.
5: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
6: Hello, and I'm Weird Cranberries.
7: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
8: Hi, I'm Ellie Goulding.
9: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air.

Century 54 Ultra Talk to You. No i skoro już zostałem wywołany do tablicy i coś muszę powiedzieć, to z ogromną przyjemnością witam Was w hit planetarnym piątkowym finale. To było nasze miejsce 12. Za moment finałowa dziesiątka, ale najpierw jeszcze polsko-czeska współpraca. Mikolas i Trips.

0: też nam się wakacyjny klimat zrobił. Weinstein, Would You Love Me Anyway? To nasze dzisiejsze miejsce 9. A co jakby sięgnąć po numer, przy okazji którego powróci do nas masa wspaniałych wspomnień, a w dodatku usłyszymy artystę, który zagra dla was także niebawem w Iłowej na Park Beats Festival. Prosto z poczekalni Benny Benassi i California Dreamin'.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Hello, I'm Deep End. It's time for a short break, but Hit Planeta is back soon. Stay tuned.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
2: Czwarty lipca klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
3: What's up,
4: Holem?
3: It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Leoni Marcus Martinus Moonlight, niestety poza podium, ale nadal bardzo wysoko to nasze miejsce siódme, a teraz królowa Latino i Daj Daj.

0: emocjach. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
9: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Hi, we are Red City.
12: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
13: Hey, this is Toby and Craig from You Not Us.
14: Hey, I am Sienna.
15: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzyczna Radio.
16: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: prosto z poczekalni kolejny mocno wakacyjny numer Jamie Jones, Cadman Cox, State of Mind. Mamy 17 minut do godziny 20.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i na sam finał premier utwór idealny. Fuzja kultury tajskiej i europejskiej. Przywita nas 22 Bullets, pierwszy w historii tajski producent, któremu udało się z impetem wyważyć drzwi no i wejść do elitarnego rankingu DJ Mag Top 100. Ale żeby elektronika nie była chłodna, potrzebuje duszy. No i tutaj na scenę wchodzi Angie Roba, francuska wokalistka z naprawdę przepięknym głosem. Ich wspólny projekt nosi tytuł Calling Lights. Idealny numer na klubowy parkiet, ale też na moment, kiedy otwieracie szyby w samochodzie, dajecie głośniej, no i po prostu pozwalacie sobie na chwilę kompletnego odcięcia. No i niech te słowa staną się rzeczywistością, a teraz niech stanie się wspomniana światłość.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: 22 Bullets, Angie Robot. Calling Lights to była nasza ostatnia premiera, no i idealne zwieńczenie piątkowego programu, szczególnie przed tym, co nadchodzi. DMC już za 12 minut, a podium prezentuje się następująco. Miejsce czwarte, tutaj Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls, niestety poza top 3. Natomiast na miejsce trzecie wskakuje Sarsa, która obawiała się o to, czy będziemy się pamiętać, no ale jak można ją zapomnieć. Na miejscu drugim lider obecnego tygodnia, DNA, no i liderzy, którzy go stworzyli, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion. I uwaga, na samym szczycie powiew bryzy Morza Śródziemnego. Agatino Romero, Leonardo da Silva i Giaolone. Patryk Łasica, dziękuję Wam za dziś. No i życzę wysokich lotów w nadchodzącym DMC. Za moment przywita się z Wami Maciej Wowk, a my słyszymy się już niebawem.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: Finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Hello, how are you? My name is Leandro da Silva and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Kuram racza

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: 4 lipca, klub Seven Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Czas na wiadomości.
3: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
3: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
5: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
3: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
6: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
3: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomem Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki. Schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy, pomaganie zmienia świat na lepsze.
0: Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Są takie dni, kiedy zastanawiasz się nad sensem istnienia. Są takie dni, kiedy brak ci motywacji, impulsu do działania. Nie jesteś pewien swojego przeznaczenia. Masz wrażenie, że ktoś inny jest kowalem twojego losu. Wtedy trzeba pamiętać, że jeśli jesteś mądry, rozglądasz się dookoła, poznasz odpowiednich ludzi, to sam wykujesz drogę swojego istnienia. Warto wiedzieć, że są ludzie, których bawi to, jak łatwo dajesz nabrać się na ich brednie i mrzonki, korzystając z tego, śmiejąc się w oczy. Nie konfliktuj się z nimi, a rozglądaj. Poznawaj nowe, cenne opinie. Rozmawiaj z tymi, dla których sens istnienia to solidne podstawy. Takie jak literatura, sztuka. Uczeni, pisarze to ludzie, którzy najczęściej doświadczyli wzlotów i upadków. Doskonale wiedzą, czego potrzebuje twoja dusza. Oni na pewno ci pomogą. Głowa do góry. Pamiętaj, że życie nie polega na smutku i zawodzie, tylko na szczęściu, miłości, uśmiechu, przyjaźni. Otwieramy swoje ramiona na każdą zmianę. Nie boimy się jej. Przyjmiemy każde wyzwanie, jakie postawi przed nami los. Jednak zrobimy to w taki sposób, aby nie zgubić wartości, dzięki którym udało nam się pokonać przez te lata wiele. Ludzie często pytają, co to jest DMC? Lista przebojów? Na świecie jest ich przecież tak wiele. Odpowiadam, to radio, muzyka, ale przede wszystkim ludzie po obu stronach głośnika. To ich traktujemy jak część naszego DMC istnienia. To oni odchodzą i powracają po latach mówiąc, potrzebujemy was, jesteśmy znowu. DMC.

To jest to, co lubimy najbardziej, czyli na początku delikatnie, a później wzrostem tempa, aż do takiego pełnego rozkroku w 100%, kiedy możemy lecieć w rytmach trensowych. Maciej Wok, witajcie w DMC, witajcie w piątek, witajcie w naszej bajce. Jak zwykle od wielu, wielu lat tworzymy to, co lubimy najbardziej, czyli muzykę i wszystkie te klimaty, które kochamy najbardziej. Przez najbliższe godziny zabieram Was w muzyczną podróż 1436 notowania listy DMC, który dzisiaj tak naprawdę ofiduje wielkie gwiazdy, wielkie przeboje, no i fajne klimaty, które podmiksowane są na nowo. Co Wam dzisiaj polecam? Na pewno Rufus Day Soil. Nowy numer? Tak naprawdę nie, ale remix doskonały. Jestem pewien, że na wielu, wielu eventach i imprezach będzie gościł pod scenami największych gwiazd tego świata. Faithless, klasyka gatunku, też dzisiaj w nowym remake'u. Powraca w roku 2026 w doskonałej wersji. Gorąco Wam polecam. Pozycja numer 44. Co dzisiaj tak ogólnie? No, Summer DMC. Co to oznacza? To jest klimat jedyny w swoim rodzaju, który spowoduje, że wszyscy ci, którzy pamiętają wielkie przeboje, ale przede wszystkim cudowne klimaty, które zbudowały gatunek. Gatunek muzyki trance będą dzisiaj bawiły się razem z nami. A dzisiaj kręcimy się, moi drodzy, na naszej karuzeli z 50 hitami pod nazwem Dance Mix Chart. Przygotujcie sobie dobry napój, wygodne miejsce i lecimy z pierwszymi nowościami. 1436 wydanie listy DMC. Przed Wami zaczynamy od Cocaine. Doskonały numer, który może się spodobać wszystkim tym, którzy uwielbiają down tempo, a trance w tym wydaniu brzmi naprawdę świetnie. Rufus Day Soil znany Wam w dobrym remake'u na pozycji numer 49. Milku, już pozdrowionka ze Szczecina mają wszyscy ci, którzy kochają dobre house'y. Revo, Chemical Brothers, nowy remix dla Go. Polecam pozycja numer 46. Jacardo, to jest ten utwór, który hołbimy od 3 tygodni. Dzisiaj też Wam się spodoba. Gramy, gramy, bo kochamy. Gramy, bo kochamy muzykę. Muzyka non-stop.

TLC. Best music. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: akcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: 4 lipca, klub 7, Hewalenica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewalenica.
2: Po reklamie.
3: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.

Hello out there, I'm Mogwai and you're listening to DMC.

0: Jedyna taka lista w Polsce. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Po reklamie.
6: Summer with DMC. Best music.

0: Reklama.
1: 4 lipca, klub Seven Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: DMC.

0: Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Summer.

0: Muzykę z najlepszym napędem. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 4 lipca klub Seven Hevalianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Hevalianica.
4: Po reklamie. DMC.

0: EMC News na starcie, zatem dajcie głośniej, bo Umek świętuje. Co takiego? O tym już za moment. Powiemy wam także o kulisach Burning Man Project i o kolejnym klasyku muzyki klubowej, który doczekał się pięknego jubileuszu. DMC News 3210 start.
1: DMC News.
0: Gatex, wydany w 2001 roku na mini-albumie VXCEP, należy do najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku artysty, który nagrywa jako Umek. Co ciekawe, numer ten przeszedł do historii jako produkcja techno całkowicie pozbawiona perkusji. Mimo to nagranie zdobyło ogromne uznanie zarówno w podziemiu techno, jak i na globalnej scenie trance, trafiając do setów takich DJ-ów jak choćby Sven Vat, Chris Liebing czy Tiesto. Przy okazji 25. rocznicy premiery tego nagrania Umek postanowił odnaleźć oryginalne taśmy dat, na których zarejestrował ten właśnie utwór. Nie było to jednak łatwe zadanie. Jak sam przyznaje, przez wiele miesięcy odwiedzał studia w całej Słowenii, nie mogąc znaleźć ani jednego sprawnego odtwarzacza dat. Ostatecznie materiał udało się odczytać dzięki urządzeniu należącemu do grupy Laibach. Po cyfrowym zgraniu i zremasterowaniu nagrań na potrzeby współczesnych standardów brzmieniowych, Umek podjął decyzję, której mało kto się spodziewał. Artysta własnoręcznie pociął 10 taśm matek z VXEP na setki drobnych fragmentów, które następnie zostały zatopione w masie winylowej. Dzięki temu każdy egzemplarz zawiera autentyczny kawałek taśmy z oryginalnym materiałem źródłowym. Limitowana edycja liczy zaledwie 200 egzemplarzy na całym świecie i została podzielona na 4 warianty kolorystyczne. Każda płyta jest ręcznie numerowana, podpisana przez artystę i opatrzona certyfikatem autentyczności.
1: DMC News.
0: HBO zaprezentowało zwiastun 4-odcinkowego dokumentu The Man Will Burn, który zabierze widzów za kulisy Burning Man Project. Wydarzenia od 4 dekad odbywającego się na pustyni Black Rock w Nevadzie. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 9 lipca. Za reżyserię odpowiadają nominowana do Oscara Jane Nujaim oraz Vikram Gandhi, którzy przez 5 lat dokumentowali funkcjonowanie wydarzenia, uzyskując wyjątkowy dostęp do kierownictwa organizacji Burning Man Project, materiałów archiwalnych oraz społeczności współtworzącej to potężne przedsięwzięcie. Serial pokaże nie tylko spektakularne instalacje artystyczne i pustynne krajobrazy, ale przede wszystkim ludzi stojących za całym tym projektem. W produkcji pojawiają się organizatorzy, artyści, wolontariusze, założyciele oraz wieloletni uczestnicy tego festiwalu. Zdjęcia powstawały m.in. podczas pandemii COVID-19, kiedy wydarzenie zostało odwołane, a organizacja stanęła przed ogromnymi wyzwaniami finansowymi i logistycznymi. Serial poruszy również temat powstania Renegade Burn, oddolnej inicjatywy uczestników zorganizowanej podczas pandemicznej przerwy, a także coraz częściej pojawiających się dyskusji dotyczących komercjalizacji festiwalu, wpływu mediów społecznościowych oraz zachowania jego pierwotnych wartości. Nie zabraknie także wątku dramatycznych ulew, które sparaliżowały edycję z 2023 roku i odbiły się szerokim echem na całym świecie. Dokument przypomina, że Burning Man narodził się w 1986 roku jako niewielkie kontrkulturowe spotkanie na plaży w San Francisco. Dziś, co roku na pustyni w Nevadzie, powstaje Black Rock City, tymczasowe miasto liczące około 80 tysięcy mieszkańców, zbudowane niemal w całości przez samych uczestników.
1: DMC News.
0: Teraz o klubowym klasyku sprzed lat 20. Musicie wiedzieć, że elektroniczny krajobraz wtedy był po prostu przedziwny. Gdy jedne gatunki odchodziły do lamusa lub wracały do niszy, drugie dochodziły do głosu, a gdzieś między tym wszystkim powstawały dość unikatowe połączenia stylistyczne, które lepiej lub gorzej przetrwały próbę czasu. Nie da się jednak ukryć, że kultura klubowa wchodząca w XXI wiek, a co za tym idzie erę pierwszych mediów społecznościowych, opiniotwórczych blogów i aparatów cyfrowych, przechodziła gwałtowną rewolucję obfitującą w nietuzinkowe zjawiska i dzieła. W opublikowanym 4 lata temu wywiadzie dla DJ Mag Fedele Grant wspomina o swoich wczesnych fascynacjach krążących wokół disco house'u i marzeniu, by podpisać kontrakt z wytwórnią Defected. W tym samym materiale Holender dodaje, iż ma świadomość, że z perspektywy czasu jego pierwotna twórczość byłaby dziś klasyfikowana jako tech house. Wyjmując poza nawias wszystkie powtarzające się w wielu historiach sytuacje związane z powstaniem numeru Put Your Hands Up, Up for Detroit, zaczynając od poszukiwania inspiracji w muzyce funk, przez problemy z prawem autorskim, aż po brak zainteresowania wydaniem utworu przez czołowy wytwórnie, sukces tego kawałka mówi coś więcej o specyfice tamtych właśnie czasów. Obchodzący właśnie 20. urodziny numer Put Puccio Hands Up for Detroit nadal budzi u wielu mieszane uczucia, ale z perspektywy czasu zyskał co nieco na znaczeniu i jakości. Singiel wydany 26 czerwca 2006 roku przez label Spinning Records okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Dziś track Fedele Granda to niemal flagowy przykład mainstreamowego elektrohausu, który z powodzeniem grany był w popularnych radiostacjach. Dwie dekady od jego premiery sięgają po niego renomowani DJ-e, w tym także ci, którzy dawniej po prostu nie sięgnęliby po ten właśnie numer. Dla wielu z nas jest to niewątpliwie jeden z hymnów lat 2000 i mocny flashback do tego, co wówczas dominowało na parkietach. Choć autor utworu dorobił się jeszcze kilku solidnych produkcji, jak choćby Let Me Think About It, to sam przyznaje, że jest wdzięczny za sukces Put Your Hands Up for Detroit, który dał mu klubową nieśmiertelność i pozwolił zapewnić karierę na wiele, wiele lat. Nie zmienia to faktu, że fenomen tego kawałka to wypadkowe elementów branżowego krajobrazu tamtych czasów. We wspomnianym wywiadzie dla DJ Mag Fedele Grand zdradził, że po podpisaniu kontraktu na wydanie utworu niewiele zależało od niego. Przyleciał do Londynu, gdzie nagrywano teledysk, o którego fabule nie miał zielonego pojęcia i w którym sam mignął dosłownie przez parę sekund, zaś o dystrybucji, promocji i dalszych losach tego numeru decydowały zupełnie inne osoby. Holendrowi pozostało być do dziś jedynie sprawcą całego zamieszania i beneficjentem wszystkiego tego, co się wokół niego wydarzyło. Zatem posłuchajmy już teraz Fedele Grand i przed wami Put Your Hands Up for Detroit.

0: Detroit.
1: Summer with DMC.
2: Best music.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie. DMC. Moc pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Czwarty lipca klub Seven Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszą.

Black Bass Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. DMC w muzycznym radiu. Muzykę z

Dark Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. Summer with DMC. Best Music.

0: roku notowanie listy DMC 1436. Trzy najlepsze utwory 1436 wydania listy DMC, Talatu XLC i Sunbeam w remiksie Indecent Noise, Arms of Heaven, piękny numer, Brief, czyli stary klasyk od tych, którzy kochacie jako dobre trensowe wajby, na pozycji numer 2. A na miejscu pierwszym Richard Durant i Armin van Buuren, Always You. Pamiętajmy, tuż po pierwszej trójce Armin van Buuren was serdecznie pozdrawia ze swojego holenderskiego studia i zaprasza dzisiaj, już za kilka minut, na swojego najnowszego seta przez 100 ponad minut. Lista DMC, Muzyczne Radio, Maciej Wow, dziękuję, do usłyszenia. Słyszymy się już niebawem, a jeżeli chcecie, to do zobaczenia dziś. Trzymajcie się, pa, pa, hej, hej, pozdrawiam.
1: Numer 1.

0: Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musicianer Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.